0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
6: Deszczowy wieczór, deszczowa noc z poniedziałku na wtorek. Dzisiaj też mogą pojawić się przelotne opady deszczu, maksymalnie 21 stopni, ale i przejaśnienia się znajdą. Więcej słońca jutro, no jakby matka natura wiedziała, że jutro już oficjalnie ten pierwszy dzień szkoły.
7: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
6: I to od 5.30, moi drodzy. Niech to będzie nasza nowa tradycja, że jesienią, zimą słyszymy się od 5.30 w radiu Super FM. Bartek Czetowicz, jak słyszeliście, chciałem powiedzieć, że to jest audycja Dzień Dobry Lato, ale Dzień Dobry Lato przeminęło i mamy dzisiaj pierwszy dzień września, rozpoczęcie roku szkolnego. O tym też będziemy mówić w tej naszej porannej rozgrzewce. Zapraszam.
7: Dzień dobry. Tu Super FM.
8: Mówią do mnie, żeś nie warty.

To The Police i Every Breath You Take z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy z Polic jadą do Szczecina, no bo przecież zapis to The Police. A my mamy 5:38, słuchacie Radia Super FM. Nie pomyliły wam się godziny. Muszę wam wytłumaczyć, wyjaśnić, że od tego rozpoczęcia roku szkolnego, od tej jesiennej ramówki w Radiu Super FM nasze poranne spotkania są wydłużone. Będziemy słyszeć się od 5:30 dla tych, którzy kończą nocną zmianę, albo dla tych, którzy od 6:00 pracują, no to też będziemy z wami. Też będą informacje o tym, co ciekawego dzieje się w Szczecinie. Też będą informacje na ten temat, jak dojechać do pracy, o różnych zmianach. To, do czego się przyzwyczailiście, a przede wszystkim dobra muzyka. I dowód na to już teraz. Imagine Dragons w Super FM.

13 minut zostało nam do godziny 6. To jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Ja nazywam się Bartek Czotowicz. Dzisiaj pierwszy dzień września oczywiście, czyli wracamy do szkoły po wakacjach. Laba się skończyła. Dlaczego pierwszy dzień września? To wynika troszeczkę z tradycji oczywiście, historii zaborów, ale też żniw, że to rozpoczęcie roku szkolnego związane było ze żniwami, no czyli z tym natłokiem pracy dla dorosłych również. Były wyjątki w czasach PRL-u, w latach 75-81 uczniowie rozpoczynali naukę 20 sierpnia. Natomiast szybko zorientowano się, znaczy szybko, no po kilku latach, że jednak ta data nie jest dobra i wróciliśmy do 1 września i dobrze, bo dłuższe są wakacje. Dziś to pierwszy dzień września, oczywiście to jest ta data rozpoczęcia roku szkolnego. No i pewnie uczniowie zadają sobie pytanie, czy trzeba iść na rozpoczęcie roku szkolnego? Myślę, że to jest fundamentalne pytanie. Postaramy się na nie odpowiedzieć po godzinie 6.

0: ostatnie minuty i ostatnie chwile zostały nam do godziny 6. Słuchacie radia Super FM. Oczywiście zmiany również u nas na antenie, no bo wchodzimy we wrzesień, dzisiaj pierwszy dzień września. Będę jeszcze o tym mówić, będę przypominać już po 6. Za chwilę serwis informacyjny, a następnie prognoza pogody.
1: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: Jest 6. Wiadomości Super FM.
4: Problemy z paliwem w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczycielski protest w przeddzień nowego roku szkolnego. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli zamknąć je kilka godzin przed północą. Ale w całym kraju przed stacjami paliw ustawiały się wieczorem i w nocy długie kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą. A eksperci spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
5: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
4: Później dużo będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęły się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się dziś, 1 września, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Włódzkiem. W pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15 rano. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
6: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
4: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Teraz zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela to 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL Jędrzej Kupczyński.
7: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
4: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, a Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z kolei z turnieju Słowenię. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do drugiej rundy tego turnieju awansowała natomiast liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w 2 poprzednich edycjach, wczoraj wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio. 28-latka z Mińska walczy o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Jelena Rybakina z Kazachstanu dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
2: Super FM. Pogoda.
0: Nawet 20 stopni, 21 stopni, z tym, że przelotne opady deszczu mogą pojawić się przed południem czy około południa. Raczej musimy się do tego przyzwyczaić, że już wielkimi krokami zbliżamy się do jesieni. Wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Jutro więcej przejaśnień, jutro 22-23 stopnie w Szczecinie.
3: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Gorąco i serdecznie zaprasza. Jesień, zima z radiem Super FM oczywiście. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. Mam nadzieję, że w tych miesiącach też będziecie razem z nami tak samo jak byliście w wakacje, za co bardzo Wam dziękujemy. I będziemy rano od 5.30 od września, od 5.30 do 9.00 w Radiu Super FM. Bartek Czatowicz, to jest dla mnie zaszczyt, że możemy być razem. Będzie muzyka, będą informacje ze Szczecina, będą momenty zabawne, będą momenty wzruszające, jak zawsze. Poranna dawka dobrej energii w Super FM.
3: Dzień dobry.

to The Rolling Stones. 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Remont wiaduktu na Niebuszewie potrwa dłużej o kilka dni. Chodzi o wiadukt kolejowy nad ulicą Warcisława, ale dobre wieści są takie, że najpóźniej od 5 września kierowcy będą mogli ponownie pojechać obiema nitkami i na północ, i na południe. Do 4 września będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu, no i ruch wahadłowy na ulicy Warcisława, także jeszcze przez kilka dni mieszkańcy Niebuszewa i północy będziecie musieli się przemęczyć.

Amy Winehouse. 17, już prawie 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, tu Super FM. Chciałem powiedzieć naprawdę dzień dobry lato, ale to już pierwszy dzień września. Rozpoczynamy dzisiaj rok szkolny. No i przed godziną 6 zadawałem takie pytanie, czy poddawałem w wątpliwość, czy uczniowie muszą iść na rozpoczęcie roku szkolnego. No, przymusu takiego ustawowego oczywiście nie ma, ale z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że dobrze jest pójść, zbić piątkę, zbić żółwika, wymienić kilka zdań z nauczycielami, zaznaczyć swoją obecność już na samym początku, a później może być wam łatwiej. Także myślę, że pójście na rozpoczęcie roku szkolnego to jest swego rodzaju inwestycja w przyszłość.

Po wakacjach myślę, że co po niektórym musimy się przypomnieć. Słuchacie Radia Super FM Szczecin, słuchacie najlepszej muzyki, słuchacie informacji ze Szczecina, bo my mówimy bardzo dużo o Szczecinie. Od rana do wieczora tak naprawdę. Już za chwilę będzie 6:30 i prognoza pogody. Także powiem wam, ile dzisiaj stopni, czy będzie wiać. No i myślę, że przede wszystkim, czy będzie padać.

0: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj to temperaturowo nie poszalejemy, maksymalnie 21 stopni, z tym, że wiatr w porywach do 40-50 km na godzinę i odczuwalna temperatura we wtorek to 17-18 stopni. Tragedii nie ma, będą pojawiać się przejaśnienia, no ale czuć taki powiew jesieni w powietrzu, to chyba musicie przyznać, prawda? Jutro 22 stopnie, jutro będzie cieplej, jutro przede wszystkim wiatr będzie słabszy.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Cześć, witajcie, dzień dobry. Minęła godzina 6.30, mamy wtorek, pierwszy dzień września. Rozpoczynamy kolejny dzień w Szczecinie. W nocy trochę padało w pewnym momencie, tak bardzo mocno, intensywnie. Jeszcze może być mokro o poranku. Natomiast mam nadzieję, że im dalej w las, tym lepiej. Następna prognoza pogody o godzinie 7. Teraz wystąpi przed wami Lady Gaga, za chwilę Soul Asylum. Poza tym będziemy mieć pierwszą pomoc drogową, informację dla kierowców. Życzę wam cudownego dnia.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 20 minut będzie godzina 7. Ja myślę, że dzisiaj nie będzie jeszcze aż tak poważnych utrudnień, jak na przykład jutro, czy pojutrze, albo od października. Natomiast trzeba przyznać, że już dzisiaj ta mapa kolejek zdecydowanie się zmieni. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy dzień września i dzieci wracają do szkoły. Uczniowie wracają do szkoły. Są kolejki na szosie Stargardzkiej przed węzłem Kijewo na drodze krajowej numer 10, ale one spowodowane są pracami drogowców. W drodze do centrum raczej teraz kolejek być nie powinno. Są spowolnienia, między innymi na Estakadzie Pomorskiej, ale jeszcze nie trzeba się martwić tym miejscem, jadąc z prawobrzeża na lewobrzeże. Trasa Zamkowa, Most Długi, Wyszyńskiego, ścisłe centrum Szczecina jak na razie wyglądają dobrze. Gumieńce także ku słońcu, Europejska, Okulickiego. Czy w tym sezonie szkolnym, jesienno-zimowym będziemy mieć poważne utrudnienia na rondzie Gierosa na Gumieńcach? Sprawdzimy to, będziemy to sprawdzać regularnie w Super FM.

6:47 to Sunrise Avenue w Super FM za 13:07. Spoglądam w niebo, gęste chmury. Część z tych chmur wygląda jak chmury deszczowe. Natomiast no, według prognozy od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej to w Szczecinie już nie powinno padać. Ba, wręcz przeciwnie. My czekamy na przejaśnienia, czekamy aż na niebie pojawi się słońce. Tego słońca całkiem sporo, ma być też jutro całkiem sporo, jak na wrześniowe realia oczywiście. Dzień dobry, tu Super FM, witajcie, budzimy się w nowej rzeczywistości, w nowym miesiącu, we wrześniu. Po godzinie 7 będziemy mówić sporo o rozpoczęciu roku szkolnego, po godzinie 8 zresztą też, no bo chyba tym żyjemy najbardziej, to znaczy uczniowie lamentują, że wracają do szkoły, a rodzice się cieszą, że uczniowie wracają do szkoły, że wakacje się już skończyły. Cieszą się, no bo oczywiście zależy im na edukacji dzieci. No i na tym, żeby zajęły się szkołą. Mrozu w Super FM.

0: Gęsto, gęsto robi się na ulicach Szczecina. Dzisiaj mamy pierwszy dzień września i kolejki między innymi na szosie Stargardzkiej, czyli na Krajowej Dziesiątce przed węzłem Kijewo, ale w drodze na Lewobrzeże też coraz więcej kierowców. No i jeszcze parę dni temu tak nie było przed godziną siódmą, a teraz już jest. Będziemy o tym mówić oczywiście po godzinie siódmej. Będzie coś dla kierowców, będzie coś dla pracujących, będzie coś dla każdego. Chciałem powiedzieć, że dla bezrobotnych. Dla bezrobotnych też. Natomiast myślę, że bezrobotni o tej porze po prostu śpią. 2 minuty zostały do godziny siódmej.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.
3: Tak gra. Super

0: jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceny paliw w górę, pakiet CPN o północy przeszedł do historii. Protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
3: Które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23-procentowej wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
4: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
5: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy. To nie my regulujemy cenę. No, odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
6: No przy mojej systemie pracy to na pewno.
7: Pan jest taksówkarz?
6: No więc już szopli się mój dysk.
8: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
1: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Zagranica. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało minionej nocy myśliwce nad Łotwą. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna 30 minutach zostało odwołane. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. I na koniec wracamy do kraju. Nowy piasek, pomost i parkingi. W skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
9: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
1: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje.
2: Super FM. Pogoda.
10: Czekamy na przejaśnienia w Szczecinie. One będą się pojawiać. Patrzę na kamery miejskiego monitoringu w kierunku Prawobrzeża i widzę, że to słońce już za kilka chwil pojawi się na niebie i będzie pojawiać się regularnie. Ale mogą być też opady deszczu przelotne w Szczecinie. Dzisiaj takie pogodowe leczo, można powiedzieć, czyli wszystko w garnku po prostu. I opady deszczu, i przejaśnienia, i wiatr w porywach do 45 km na godzinę. Tak to będzie w naszym mieście 1 września.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
10: 4 minuty po godzinie 7, a w tej godzinie Piotr Jarząbek wybierze się do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie, w samym centrum, sercu naszego miasta. No i zapyta oczywiście o przygotowania i o rozpoczęcie roku szkolnego. Także my tam będziemy przed uczniami, żeby wam pokazać, zaprezentować, czy szkoła jest gotowa, żeby was powitać z otwartymi ramionami. Będzie też muzyka, bo oprócz tego, że Purple Disco Machine, oprócz tego, że Swedish House Mafia, że Morandi na przykład, no to jeszcze dawno niesłyszany, myślę, że przez większość wakacji w Radiu Super FM. David Bowie, Let's Dance, zatańczmy jeszcze przed apelem na rozpoczęcie roku szkolnego.

15 minut po godzinie 7. Tak jak obiecywałem, tak są Purple Disco Machine w Super FM. Moi drodzy, dzisiaj wtorek, pierwszy dzień września, ależ to wyjątkowo nam przyszło w tym roku, że poniedziałek to jeszcze był dzień wakacji, a wtorek to rozpoczęcie roku szkolnego. Ja nie pamiętam, kiedy tak było, natomiast też umówmy się, że od wielu lat nie śledzę już rozpoczęcia roku szkolnego. Tak, dzisiaj wracamy do szkoły, dzisiaj apele, spotkania w klasach z wychowawcami, z koleżankami, z kolegami. No a od jutra wracamy już na pełnej, do lekcji, do zajęć. Chociaż, no jak podkreślają nauczyciele, raczej będą starali się tak soft, tak spokojnie wejść w ten nowy rok szkolny, przynajmniej w tym pierwszym tygodniu. Piotr Jarząbek, tak jak mówiłem, wybrał się do pierwszego liceum ogólnokształcącego. Jego relacja na antenie radia Super FM jeszcze przed godziną 8. No a wiecie co dzisiaj? Tak za 2 godziny usłyszycie po raz pierwszy od dawna. Wracamy do szkoły.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 19.

0: 11, prawie 20 minut po godzinie 7. Witajcie, dzisiaj pierwszy dzień września, dzisiaj wtorek. Długie kolejki na szosie Stargardzkiej, czyli drodze krajowej numer 10 przed węzłem Kijewo. To są wszyscy ci, którzy ze wschodu naszego województwa, z centrum, chcą dostać się na zachód, czyli do Szczecina, do stolicy Pomorza Zachodniego oczywiście. Sam węzeł Kijewo wygląda naprawdę przyzwoicie. Podobnie ulica Struga i Estakada Pomorska, basen górniczy. Jeżeli chodzi o drogi dojazdowe już do ścisłego centrum, most długi, trasa zamkowa, tutaj też nie ma poważnych utrudnień. Jeżeli takowe się pojawiają, łapcie za telefony, dzwońcie 912455 albo piszcie Messenger Radia Super FM. Czeka właśnie na Was.
1: Na program zaprasza sponsor VAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: To męskie granie orkiestra dla wszystkich tych, którzy wracają do szkoły, bo te supermoce, dzisiaj to może mniej, ale jutro, pojutrze, a w przyszłym tygodniu to już na pewno się przydadzą. 27 minut po godzinie 7, no i 2 minuty z delikatnym nakładem, z delikatnym hakiem zostały nam do 7:30. Wiecie, co to oznacza, prawda? To, co tygryski lubią najbardziej, czyli Andrzej Kutys już za chwilę pojawi się w studiu Radia Super FM i opowie o najważniejszych wydarzeniach ze Szczecina. Co nam przyniesie wtorek, co nam przyniósł poniedziałek. Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
9: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
8: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
9: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
10: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
9: Wow!
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
11: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
12: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
13: Andrzej Kutys, dzień dobry. Na początek uwaga kierowcy. Remont wiaduktu na Warcisława potrwa 4 dni dłużej. To informacja od zastępcy prezydenta Szczecina Łukasza Kadłubowskiego. Jak informuję w mediach społecznościowych, sam codziennie jeżdżę przez ten wiadukt i wiem, że po 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego mogą pojawić się tutaj spore utrudnienia dla kierowców, a także dla pasażerów autobusów, które tamtędy jadą, pisze Kadłubowski, zapewniając jednocześnie, że na szczęście mówimy tylko o 4 dodatkowych dniach. Ruch wahadłowy ma obowiązywać do 4 września włącznie, a najpóźniej od 5 września powinniśmy ponownie jeździć obiema nitkami.
14: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
13: Kolejny dzwon zwycięstwa w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Przelot śmigłowcem, wojskowa asysta, a przede wszystkim zdrowie 12-letniego Maćka, który po 5,5 roku terapii, operacji mógł donośnie uderzyć w dzwon zwycięzcy w klinice przy Unii Lubelskiej, symbolicznie ogłaszając, że wygrał walkę z rakiem. Sam Maciek opisywał swój wyjątkowy dzień.
15: Najpierw przyszedł pan porobić parę zdjęć, filmików do domu, do mnie. Potem pojechaliśmy do Darłowa na lotnisko na helikopter. W helikopterze było super, technologia z kosmosu. Przelecieliśmy na to miejsce, gdzie mieszkam i było super.
13: A później do szpitala. Zdjęcia i filmik z tego wydarzenia możecie już zobaczyć na naszym facebookowym profilu.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: I jeszcze jedna informacja, najważniejsza. A poważnie mówiąc, wracamy do poważnych rozmów. Michał Kaczmarek po godzinie 8 będzie miał gościa. Dzień dobry, Michale.
16: Cześć Andrzeju, dzień dobry. Mam nadzieję, że się za mną stęskniłeś przez te
13: bardzo
16: dwa miesiące. Tak,
13: najważniejsze,
16: jestem,
13: że słuchacze się za tobą stęsknili.
16: No mam nadzieję. Wracamy z porannymi rozmowami po godzinie 8. Pierwsza z nich, jako że przez tę wakację postanowiłem się trochę odmłodzić, to rzeczywiście naszemu gościowi też porzucamy trochę challenge dzisiaj. Czy jest bardziej team Roman Giertych, czy bardziej team Sławomir Nitras? Czy bardziej jest team Skolim, czy bardziej team Mary z Polski? O tym i nie tylko o tym, bo poza takimi bardziej banalnymi tematami, to jednak poważna polityka. Dzisiaj Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, razem z nami po 8.
13: Zapraszamy.
12: Super FM. Sport.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwanińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszczemowym. Rozstawona z ósemką Świątek pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Myślę, że zagrałam dobrze, cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podorowska z Argentyny. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwanińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
18: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
17: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Biało-czerwone o awans do strefy medalowej zagrają w czwartek. Trzecie zwycięstwo FC Barcelony w nowym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii pokonali Rayo Vallecano 5-2 i awansowali na pierwsze miejsce. Komplet punktów po trzech kolejkach ma również Real Madryt. W Anglii mistrzowie także nie stracili jeszcze punktów. Arsenal wygrał wczoraj na wyjeździe z Aston Villą 1-0. We Włoszech na pierwsze miejsce awansowała AS Roma po wygranej na wyjeździe z Lecce 4-0. A w meczu z udziałem Polaków górą był Nikola Zalewski, który zaliczył asystę po wejściu z ławki, a Atalanta wygrała z Bolonią Łukasza Skorupskiego 1-0. Tadej Pogacar, zmuszony do wycofania się z wyścigu Vuelta Espania po kraksie w peletonie na sobotnim etapie, przeszedł wczoraj udaną operację złamanego obojczyka. Słoweński kolarz prowadził wyścigu z dużą przewagą. W tej sytuacji liderem jest Hiszpan Enric Mas. Wczoraj kolarze mieli dzień przerwy, dziś 10. etap z Alcaraz do Elche de la Sierra.
12: Super FM. Pogoda.
0: Czekamy na przejaśnienia, na te większe, poważniejsze, bo co prawda przed momentem tak promienie słońca przebijały się przez chmury, no ale będą te promienie słońca jeszcze dzisiaj docierały do nas, szczecinian. Cały czas żyję z taką świadomością, jakby dzisiaj był poniedziałek, bo jest pewien rozpoczęcie tygodnia czy początek tygodnia, a to rozpoczęcie roku szkolnego. Dzisiaj wtorek, pierwszy dzień września, nawet 21 stopni w naszym mieście, aktualnie 15, wietrznie, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Jutro będzie cieplej, jutro wiatr będzie słabszy, jutro maksymalnie 23 stopnie.
14: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Za 25 minut będzie godzina 8. No i mówiłem, że Piotr Jarząbek wybiera się do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie, no bo przecież rozpoczęcie roku szkolnego, jego relacja z pierwszego LO jeszcze przed godziną 8. Już za kilka chwil pomoc drogowa, informacje dla kierowców. Będziemy mówić więcej o kolejkach na drodze krajowej numer 10, czyli na szosie Stargardzkiej. To co najważniejsze o poranku dla Szczecina, Radio Super FM.
14: Dzień dobry.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Za 18 minut będzie godzina 8. Długa kolejka na drodze krajowej numer 10 od skrzyżowania w Płoni do węzła Kijewo na szosie Stargardzkiej. Poważne utrudnienia z pierwszym dniem września. No i tam trzeba uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście są objazdy, są alternatywy przez Zdunowo do węzła Dąbie. No i dalej albo autostradą A6 do węzła Kijewo, albo przez Dąbie właśnie i Rydą. Goleniowską, przestrzenną. No i wówczas dojedziecie do okolic Basenu Górniczego czy Estakady Pomorskiej. Tam też będzie trzeba zwolnić, ale w dużo krótszej kolejce niż ta na szosie Stargardzkiej. Jak na razie trasa zamkowa, most długi wyglądają przyzwoicie. Mogą pojawiać się pierwsze kolejki na Gumieńcach. Mowa oczywiście o rondzie Gierosa, europejska ku słońcu. Dzisiaj to jest, to moi drodzy, dopiero przedsmak. To jest dopiero przedsmak tego, co będzie działo się jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu, a myślę, że przede wszystkim od października. Natomiast nie chcę straszyć, mam nadzieję, że będzie tylko dobrze i tylko lepiej. Na przykład przyzwoicie przy węźle Głębokie, w ciągu Alei Wojska Polskiego w obie strony. Ta północ Szczecina też wygląda nieźle, być może z wyłączeniem ulicy Warcisława, no bo tam jeszcze przez kilka dni mieszkańcy Niebuszewa i dalej północy będą musieli walczyć z ruchem wahadłowym.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Za 16 minut będzie 8.

0: To Beatrix i Somebody's Watching Me w Super FM. Ktoś mnie ogląda, obserwuje. Być może to nauczyciel albo nauczycielka. No bo rozpoczyna się rok szkolny. Piotr Jarząbek wybrał się do liceum ogólnokształcącego. Jenyn, po prostu już dawno nie mówiłem tego. Ogólnokształcącego. Dawno tego nie mówiłem, bo były wakacje. Liceum ogólnokształcącego. Numer 1 w Szczecinie. Piotrek, jesteś, halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, Bartku, tak jest. Jestem w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie przy Alei Piastów razem z gościem. Właściwie gospodarzem tego miejsca to ja tutaj jestem gościem, no bo rozmawiam z dyrektorką tego miejsca, panią Ewą Budziach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, no już za kilka chwil to wielkie wydarzenie. Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Jak szkoła jest gotowa?
2: Szkoła musi być gotowa na 1 września, choć niektóre remonty jeszcze są nieukończone, ale zawsze z remontów się cieszymy, bo one mają służyć temu miejscu i mają służyć tym, którzy w tym miejscu przebywają. Ale pod względem bezpieczeństwa, warunków szkoła jest przygotowana, czysta, otwarta, pachnąca i czeka na stęsknionych uczniów.
1: Ale są też uczniowie, którzy dopiero będą się tutaj poznawać, no bo mamy liceum, przychodzą tutaj uczniowie do pierwszych klas. Ile w tym roku jest pierwszoroczniaków?
2: Uczniowie klas pierwszych są zawsze pod szczególną opieką. 2 tygodnie to dla naszych ponad 200 uczniów klas pierwszych czas adaptacyjny. Wtedy nie są pytani, nie są oceniani, po to by czuli się tu bezpiecznie, bo oczywiście jedynka stawia na sukces dydaktyczny, na dobrze zdany egzamin maturalny, ale to wszystko na bazie odpowiedniego wsparcia i dobrego samopoczucia ucznia w szkole.
1: Tak jak nasi słuchacze mogli usłyszeć, ponad 200 osób przyjdzie tutaj do szkoły po raz pierwszy. Jak sobie z tym poradzą, no to będziemy jeszcze sprawdzać, bo do pierwszego liceum wracamy za chwilę. Bartku, oddaję Ci głos.
0: Oj, trudne to będą pewnie początki, chociaż mam nadzieję, że pójdzie jak po maśle. Czekam na Wasze anegdoty związane ze szkołą. Szkoła, nauczyciele, uczniowie, anegdoty. 9-1-2-4-5-5. Możecie pisać też na Messengerze. Odliczamy do godziny 8, a z głośnika AC/DC, czyli Thunderstruck w Super FM. Witajcie we wtorek.

0: ACDC w Super FM, za 6 minut będzie godzina 8, mocne rockowe brzmienia, żeby się rozbudzić. Myślę, że wyjątkowo pobudzające są kolejki na szosie Stargardzkiej w drodze do węzła Kijewo. No tam kierowcy stoją już od skrzyżowania w Płoni aż do węzła Kijewo. To przez roboty drogowców. Więcej o tym będziemy mówić po godzinie 8 oczywiście, do której zostało 6 minut, ale o tym już chyba mówiłem. Słuchacie radia Super FM i naszego porannego programu. Po 8 oczywiście wiadomości i prognoza pogody też będzie, no ale przede wszystkim poranna rozmowa radia Super FM. Gościem Michała Kaczmarka będzie polityk Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
8: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
7: No... Nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
8: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
10: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
11: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
10: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
11: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
12: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
11: Wow!
12: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
3: Prezydent i premier na uroczystościach na Westerplatte. W szkołach dziś pierwszy dzwonek i sporo zmian. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
4: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
5: Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
3: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu w Łódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
6: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. I staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
3: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
7: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
3: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do Morskiego Oka.
1: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Ale ja się bardzo cieszę, że mogę się spotkać ze słuchaczami Radia Super FM pierwszy raz po 2 miesiącach. Dzisiaj pierwszy dzień roku szkolnego, a także jednocześnie pierwszy dzień nowego sezonu. Będziemy się więc spotykać w porannych rozmowach zawsze po godzinie 8 rano, od poniedziałku do piątku. Dzisiaj we wtorek rozpoczynamy nowy sezon z Bartoszem Arłukowiczem, eurodeputowanym Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry panie pośle.
9: Dzień dobry, czyli ja inauguruję po wakacjach, tak?
8: Inauguruje pan po wakacjach, więc musimy dzisiaj zrobić szybką, dynamiczną i taką soczystą rozmowę.
9: Do usług, proszę pana.
8: Rozstaj dróg, niech pan sobie teraz wyobrazi, panie pośle. Pan widzę, stoi po środku i po jednej stronie jest Bartosz, po jednej stronie jest Roman Giertych, który do pana macha, a po drugiej stronie Sławomir Nitras, który do pana macha. I każdy chce, żeby pan poszedł w ich stronę, ale pan może iść tylko w jedną.
9: No to ja macham chłopakom i mówię, chodźcie ze mną w to, co ja stoję, i wszyscy przychodzą.
8: No nie, no ale to jest trochę dookoła, ale to nie do końca mnie o to chodziło.
9: Pan, czy Nitras, czy Giertych?
8: Tak.
9: Wie pan, no z Nitrasem łączy mnie 20 lat albo lepiej współpracy tutaj w Szczecinie. Różnie tam bywało, ale zawsze gdzieś tam blisko współpracujemy. Zaś Giertych robi kawał dobrej roboty dzisiaj. Uważam, że to, co zrobił w sprawie kryptowalut. Przede wszystkim zacznę od merytoryki tej sprawy, czyli to, że zagwarantowano, i uważam, że to jest duża zasługa Giertycha, nie wiem jak szczegółowo, bo nie siedzę w tym, ale że zagwarantowano zwrot wszystkim tym, którzy zainwestowali, zgłosili się po te pieniądze, to jest dla mnie niebywały sukces i to jest jakaś taka...
8: No, ale na razie nikt nie dostał żadnych pieniędzy. Ta upadłość tej firmy w Estonii, bo to przecież Zonda Crypto jest estońską firmą tak naprawdę, działającą w Polsce, to zanim te pieniądze zostaną zwrócone w jakimś tam procencie, to nie tutaj...
9: Ja mówię to na podstawie rozmowy z Giertychem i na podstawie informacji medialnych oczywiście. No ja nie siedzę w środku tej całej sprawy, ale rozmawiałem z Giertychem i czytam to wszystko medialnie i jest jakby gwarancja tego, że te pieniądze się wrócą, co w przypadku piramid finansowych, wie pan, to są niezwykle rzadkie sprawy.
8: Dlatego ja nie wierzę, że wrócą i
9: No ja biorę jakby za dobrą monetę to, co mówi Giertych. No mam nadzieję, że się nie myli.
8: Ale to nie jest tak, że pana lewicowe serduszko trochę płacze, jak pan mówi, że pan jest team Roman Giertych.
9: Bo ja jestem team Roman Giertych.
8: Dobrze, że tutaj nie ma kamer w tym studiu, bo ja bym tacie oczach mówił, że Giertych robi dobrą robotę.
9: Nie, no robi dobrą robotę.
8: Przecież pan jest człowiekiem lewicy. Ja pana pamiętam, jak pan był tutaj posłem SLD swojego czasu i był pan tutaj przewicielem lewicowych idei na Pomorzu Zachodnim, a dzisiaj pan mówi tacie rzeczy.
9: To prawda, tylko że wszystko się niestety pozmieniało w Polsce w ciągu ostatnich 10-15 lat. Może się pan ze mną zgodzić albo nie, ale ja jestem głęboko przeświadczony o tym, że podziały lewicowo-prawicowe dawno zniknęły. Dzisiaj dzielimy polską politykę na ludzi przyzwoitych i nieprzyzwoitych. A jak się to wszystko wyrówna i wrócimy do normalnych torów politycznych z podziałami na lewicę, prawicę, znowu się zacznę kłócić z Giertychem pewnie. Na razie jesteśmy w zgodzie, bo walczymy o demokrację.
8: Czyli pan jest bardziej team Roman Giertych niż Sławomir Nitras, czy więc Sławomir Nitras po swoich ostatnich wypowiedziach nadal będzie jedynką w wyborach parlamentarnych,
9: no ja nie wiem, czy jak Nitras przez dwie ostatnie kadencje? Ja jestem w zarządzie krajowym, jestem wiceszefem partii. Ta rozmowa jest dopiero przed nami. To by było absolutnie po pierwsze nieodpowiedzialne, po drugie nie wiem, po trzecie by było za wcześnie, żebym ja o takich rzeczach mówił. Nie wiem, które miejsce będzie miał Nitras, czy będzie miał, które na której pozycji, zupełnie nie rozmawialiśmy o tym jeszcze, więc nie będę o tym mówił, zaś nie ma żadnego teamu Nitrasa, ani teamu Giertycha, jest wspólna sprawa, dzisiaj kryptowalut, tym się zajął Giertych i ja Giertycha cenię. I zaczął pan od tego, że są różnice, no są, ja tam z Giertychem jeździłem parę lat temu po Polsce i żeśmy dyskutowali publicznie na temat różnic między nami, ja z Giertychem jestem w stanie się pokłócić o wszystko. Znaczy, czy jakiego tematu pan
8: nie poruszył? No to jest tajemnica Poliszyna, że panowie się kumplujecie akurat.
9: No pewnie, że się kumplujemy.
8: No ale jestem w stanie się pokłócić. No to co my tu udajemy w studiu nagle,
9: ale nie udajemy. Panu, że mnie tak czasem wkurza ten Giertych, jestem w stanie się pokłócić z nim o wszystko. Z drugiej strony go bardzo lubię.
8: Ale może Nitras ma rację. Może rzeczywiście ten szpagat polityczny jest trochę, że tak powiem, kolokwialnie za szeroki. To znaczy, że nie można w jednym miesiącu mówić, że za zondą krypto stoi ruska mafia, a z drugiej strony wasz jeden z politycznych liderów obecnie będzie adwokatem tego herszta, który tą zondę krypto zarządzał swojego czasu.
9: A jakby ruska mafia, przyjmijmy takie założenie, tutaj pod naszym studio, tego radia, w którym rozmawiamy, zemdlał człowiek z ruskiej mafii. To jako lekarz, uważa pan, żeby mu pomógł, czy nie?
8: Uważam, żeby pan pomógł, ale to jest znowu alegoria idąca tak daleko, że tutaj kamery nie ma.
9: No pomagamy, oczywiście, żebym się rzucił na pomoc. Giertych jest adwokatem, ma prawo i obowiązek chyba. Tak mówi chyba.
8: Ale jest też posłem, halo.
9: Wiem, że jest posłem, zaraz się odniosę do Nitrasa i do tego, co powiedział. I trzecia rzecz, najważniejsza, którą chcę powiedzieć, odpowiadając wprost na pana pytanie. Panie redaktorze, to nie są łatwe sprawy i to nie jest miękka gra. Polityka to nie jest piaskownica. To nie jest czas w Polsce na dyskusję o wyższości prawa rzymskiego nad greckim i paradygmatach postępowania karnego, tylko to jest twarda polityka i twarda gra. I dzisiaj mamy grę polegającą na tym, że politycy PiSu są umoczeni w aferę kryptowalut. Koniec, kropka. I Giertych zastosował narzędzia, które prawnie są dozwolone. Czy mi się to podoba? Wie pan, nie wszystkie zabiegi mi się medyczne podobają, ale wszystkie muszę umieć zrobić.
8: No tak, wiem, czytałem pana Twittera czy pana X, jak pan pisał o amputacjach. Ja niewiele zrozumiałem z tego wpisu, też przyznam się szczerze. Może to
9: ale
8: po prostu...
9: do Sławka kierowałem.
8: Tak, ale pan mu nie chce pan go amputować
9: tak,
8: politycznie.
9: Wiesz, tam,
8: nie,
9: wiesz, ja bym się nie odważył Nitrasowi niczego amputować.
8: I jeszcze raz wrócę do mojego pytania. Czy ten szpagat polityczny w przypadku Romana Giertycha i Zonda Krypto nie jest za szeroki? Nie. Czy ludzie rozumieją według pana, o co chodzi, że wasz poseł będzie teraz bronić tego herszta potencjalnej ruskiej mafii Zonda
9: ludzie
8: Krypto?
9: Ludzie rozumieją, że PiS kradł, wiedzą o tym, i oczekują rozliczeń. Między innymi kradli, nie wiem, którzy dokładnie, ale część nazwisk już możemy wymienić, w sprawie kryptowalut, najszerzej jak mogę mówię, no, żeby z ostrożności procesowej. I ludzie oczekują, ja jeżdżę cały czas na spotkania, wie pan, ja naprawdę cały czas spotykam się z ludźmi. Przedwczoraj, wczoraj, codziennie widzę ludzi takich naprawdę niezwiązanych z polityką i ludzie od tych wyborów parlamentarnych tak naprawdę oczekują jednego, że my im pokażemy, że jak ktoś łamie prawo w Polsce i kradnie, to ponosi za to karę. Długo się z tym męczymy, bo prokuratura jest jaka jest, przepisy są jakie są. Giertych dzisiaj wszedł na twardy front wojenny jako adwokat. Trzymam za niego kciuki, będę mu pomagał.
8: Znowu zrobiłem duże oczy w tym temacie. Jak kradnie, to go szybko rozliczymy, bo pan był w czerwcu w każdym możliwym medium ogólnopolskim, w każdej możliwej telewizji, radiu, portalu, jako osoba się wypowiadająca o Szpitalu Południowym, więc...
9: Proszę pytać.
8: No, zastanawiam się, czy rzeczywiście jesteście tacy ortodoksyjni w tym przypadku. Każdy, kto kradł, to konsekwencje poniesie, bo z tego co wiem, to bohater czerwcowej afery w Szpitalu Południowym jeszcze nawet przez prokuraturę nie został przesłuchany.
9: Ziobro też gdzieś na lasce.
8: No ale on to, że tak powiem, wyfrunął daleko, no, a jednak no, podobno no, bohater afery dyskutował w Warszawie pozostał.
9: Ja co do prokuratury mam bardzo wiele uwag i mimo, że jestem z koalicji rządzącej, jestem bardzo blisko jakby całego serca zarządzania wielką polityką i uczestniczę w niej. Tak mówię zupełnie odważnie w pana studiu i wielu innych. Jestem głęboko zbulwersowany powolnością prokuratury i mówię o tym głośno.
8: To o medycynie trochę porozmawiajmy, bo pan zawsze wie, że jak pan jest u mnie w studiu, to musimy te kilka minut, nam zostało sześć, to o ochronie zdrowia porozmawiać. Pana matecznikiem szpitalnym jest szpital przy Unii Lubelskiej, dobrze tak pamiętam, jest. Prawda? W kryzysie obecnie, dość ciężkim. Tak, pan pewnie słyszał o tym kryzysie.
9: Tak, oczywiście czytałem.
8: Ma pan jakieś swoje obserwacje czy spostrzeżenia, co się dzieje przy Unii Lubelskiej, że ten szpital jest trudno w tym momencie, tak trudno mu się funkcjonuje?
9: W szpitalu na Unii Lubelskiej toczą się potężne inwestycje. To są wieloset milionowe inwestycje.
8: Czy to jest kwestia tego, że tam się gargantuiczne rzeczy dzieją i trzeba je sfinansować?
9: Nie, mówię
8: jakoś
9: tylko o tym, że dzieją się wielkie inwestycje. Szpital wpadł w jakąś zadyszkę finansową. Podkreślam, sprawę znam tylko z mediów. Nie rozmawiałem z panem dyrektorem, choć go dobrze znam, ale nie rozmawiałem z nim o tym. Więc mogę się tylko domyślać, jakiego typu to są problemy. Wiele szpitali w Polsce dzisiaj się boryka z problemami finansowymi. Nie chcę upatrywać tej przyczyny tylko i wyłącznie w zarobkach lekarzy. Nie chcę tego powiedzieć wprost, ale
8: no
9: bardzo
8: to
9: chętnie...
8: byłaby nieprawda, gdyby to tylko
9: pewnie nie było, ale po części jest to prawda. Jeśli spojrzymy tak naprawdę... Nie chcę mówić o Unii Lubelskiej, bo nie chcę nikogo obrazić. Naprawdę, nie znam sytuacji konkretnej finansowej szpitala na Unii Lubelskiej.
8: No bo rząd obecnie jakoś te szpitala przy Unii Lubelskiej rzeczywiście nie dopieszcza, mówiąc
9: no ale
8: tak.
9: Mamy Centrum Onkologii, które dostało wielkie pieniądze, no ten szpital dostał wielkie pieniądze w poprzednich latach. No wie pan, no każdy szpital wymaga do inwestowania. No mniejszy, większy, powiatowy, wojewódzki. W szpitalu na Unii dzieją się wielkie rzeczy. To są wielkie inwestycje. Ale wracając do sedna sprawy tych zadłużonych szpitali, problemów finansowych. No, NFZ się boryka z problemami. Już pewnie nie starczy nam czasu, żebym powiedział, dlaczego te problemy w NFZ występują. Tam PiS podjął decyzję o przesunięciu ratownictwa medycznego do NFZ-u. To wszystko
8: PiS
9: wiemy.
8: PiS 2023, teraz jest 2026.
9: Ale pytam,
8: mieliście 3 lata,
9: dziura.
8: Żeby, że to, tak powiem, dokonać uzdrowienia po lekarstwie.
9: I teraz, wie pan, mamy przykład, przejdę na inny szpital, bo tam gościu mnie ciąga po sądach, więc jak już jestem na drodze sądowej, to mogę dalej o nim rozmawiać. Dyrektor szpitala w Garwolinie na przykład. To jest Garwolin, to jest miasteczko w Mazowieckim. Dyrektorem jest pan Żochowski, radny wojewódzki semikowy z PiS-u.
8: Daleko, to nie wiem,
9: wiemy,
8: czy, nie wiem, czy znajdziemy analogię.
9: Znajdziemy. Mhm. Szpital ma 25 milionów zadłużenia i ma problem z wypłatami. Odbywa się tam konferencja tegoż dyrektora z Czarnkiem, którzy mówią, że szpital umiera w ciszy. Zajrzeliśmy dokumenty tego szpitala i okazało się, że w tym szpitalu sam pan dyrektor zarabia 1 100 000 rocznie. To chyba nie jest mało.
8: Ale ja to wiem. Pan to wie i nasi słuchacze też się dowiedzą w ten wtorkowy poranek, że przecież tak naprawdę najciekawsze miesiące w ochronie zdrowia i momenty, kiedy się będziecie z tego tłumaczyć, przed nami. Bo to lada moment, kiedy zaczną się
9: to
8: kończyć.
9: Pani minister ma bardzo odpowiedzialną pracę.
8: No pan mówi to z jednej strony poważnie, z drugiej strony pewnie trochę ironicznie, ale no wiemy, że lada moment zaczną się kończyć kontrakty i pacjenci będą czekali jeszcze dłużej, więc no nie udało wam się tej ochrony zdrowia uleczyć.
9: Ale ja nie powiedziałem, że się udało. Pan mi nie zadał takie pytania. Jeśli pan mnie zapytał, czy nam się udało naprawić system ochrony zdrowia, nie. Oczywiście, że nie.
8: Czyli pożary przed nami.
9: Trudny czas przed nami. Wie pan, to jest też historyczny czas. Zawsze jest tak, że w szpitalach, niezależnie od tego, czy rządzi PiS, SLD, Platforma, czy ktokolwiek inny, pod koniec roku te same problemy mniej więcej się powtarzają.
8: Wie pan, czasami się powtarzały w grudniu, potem się zaczynały powtarzać w listopadzie, potem w październiku.
9: W zależności od roku.
8: Więc teraz one się skracają, tak jakby można powiedzieć.
9: To prawda. I szpitale faktycznie są przed trudnym okresem, bo NFZ zapowiedział takie dość radykalne zmiany w płatnościach, wydłużył okresy płatności. Tam NFZ chce płacić za nadwykonanie dopiero na koniec roku. To wszystko będzie powodowało pewną zadyszkę finansową szpitali. Stąd te ustawy, które pani minister przedstawiła. Jesteśmy w przededniu, może nawet dzisiaj się to wydarzy, kiedy pani minister będzie rozwijała te swoje informacje dotyczące zmian ustawowych. No taką ma pracę pani minister, ją będę zawsze wspierał i patrzę z dużą ciekawością, jak sobie z tym wszystkim poradzi.
8: Nie zazdrości pan.
9: Nie zazdroszczę tej roboty nikomu, niezależnie od tego, czy ktoś jest z PiS-u, czy z Platformy.
8: Bartosz Arłukowicz nigdy więcej ministrem zdrowia?
9: A wie pan, w polityce nigdy to się nie mówi, ale jeśli pan mnie pyta, czy mnie zmęczyły te 4 lata, bardzo.
8: Nie, bo były takie plotki w czerwcu, że pan tak się rzucił na pierwszy front walki.
9: Nie, ja się rzuciłem, bo
8: żeby tylko Tusk nie kazał panu wrócić na stanowisko ministra
9: zdrowia. Nie, to bzdury. To może ktoś podkręcał z moich kolegów, albo

0: Byłem dzisiaj czy wczoraj Stanowskiemu tego, żeby jak będą brali co ich, żeby uważali, co robią.
1: Tak, ale ja się chciałem zapytać, bo was bardzo oburzył Skolim, a nie oburza was Marys Polski, występująca Marys Polski.
0: A kto jest Marys Polski?
1: No, na kampusie Polska występowała.
0: A ja nie byłem na kampusie, proszę pana.
1: No ale właśnie chciałem zapytać, że tam Skolim, który bierze to, co jego, oburza Koalicję Obywatelską, a Marys Polski was nie oburza.
0: Nie, kampusu, ja nigdy nie byłem na kampusie.
1: A wie pan, jaką piosenkę śpiewa Marys Polski?
0: Nie.
1: Śpiewa piosenkę pod tytułem Disco in my pussy na przykład.
0: Ojeju, to musi pan zaprosić Sławka Nitraca, bo on tam bliżej tego kampusu. Ja nie mam pojęcia, nie miałem zaproszenia na kampus, proszę pana.
1: Znowu mam wielkie oczy na koniec naszej rozmowy, więc Bartosz Aruchowicz nas odwiedza, to zawsze tutaj się pojawiają kontrowersyjne tezy, ale rozumiem, że postawił pan Marys Polski z Kolima w jednym szeregu, czy nie? Czy nie wiem, może ja panu jakieś szkolenie Spotify'a zorganizuję tutaj na koniec.
0: Może to jest dla mnie jakieś uwłaczanie, może nie powinienem tak mówić, ale ja nie wiem, kto to jest Marys Polski, ledwo co wiem, kto to jest z Kolim, ale proszę pana, gdyby pan ze mną chciał porozmawiać o Pink Floydach, zapraszam.
1: Ja bym prędzej z panem porozmawiał o Pink Floydach.
0: Bardzo
1: Rolling Stonesach i o Aerosmith bym chętnie porozmawiał.
0: O ACDC, proszę ja pana, byśmy sobie porozmawiali. Ale też Stare Dobre Małżeństwo, co pan na to? Wolna Grupa Bukowina.
1: Wie pan, za moich czasów najbardziej frywolnym tekstem, jaki padał w piosenkach, to było Baśka miała fajny biust i to było uważane za soft porno, bo jestem rocznik 91, więc to
0: też
1: było.
0: Też
1: a teraz
0: tę
1: proszę bardzo, Marys Polski i Skolim.
0: Nie znam Marys Polski, ale na drobie wyjdę ze studia i puszczę sobie Marys Polski.
1: O matko, Bartosz Arukowicz był we wtorek gościem Radia Super FM. Bardzo dziękuję, zaczynamy nowy sezon.
2: Super FM. Pogoda.
3: Spoglądam w niebo przez okno ze studia Radia Super FM i zastanawiam się, gdzie są te przejaśnienia. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą i oczywiście trzymamy za słowo, że synoptycy się nie mylą. Natomiast nie tylko przejaśnienia, ale również przelotne opady deszczu. Dzisiaj w ciągu dnia myślę, że przede wszystkim może doskwierać nam porywisty wiatr, taki do 45 km na godzinę. Temperaturowo teraz 15 stopni, maksymalnie 21. Jutro będzie cieplej, 23, i jutro już tak intensywnie wiać nie będzie.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
3: 17 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Już za chwilę uczniowie będą
4: biegać, skakać, latać, pływać, tańczyć w ruchu.
3: Nie wypoczywać, tylko pracować, biegać, skakać, latać, pływać po oceny. To rozpoczęcie roku szkolnego w większości szkół pewnie o godzinie 9. Piotr Jarząbek jest w liceum ogólnokształcącym numer 1 i będzie dalej rozmawiać z nauczycielami. Tak będzie do 9 w Super FM.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Tu Super.

0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jedziemy do szkoły powoli na godzinę 9. Dzisiaj pierwszy dzień września, rozpoczęcie roku szkolnego. Kolejki na szosie Stargardzkiej, drodze krajowej numer 10 przed węzłem Kijewo. Zwolnić trzeba w okolicach Estakady Pomorskiej, natomiast myślę, że powinniście mimo wszystko być zadowoleni z basenu górniczego. Tam przyzwoite warunki. Stoją kierowcy na ulicy Europejskiej, ale zwolnić trzeba też na Okulickiego przed skrzyżowaniem z ulicą Spiska, Wrocławską, ale także przed samym rondem Gierosa. Ciekawe, jak ta sytuacja będzie wyglądać jutro, pojutrze i w październiku, jeżeli chodzi o Gumieńce. Węzeł Głębokie bez utrudnień, Kupczyka, Miodowa, Aleja Wojska Polskiego, prawie że do samego ronda Szarych Szeregów. Więcej samochodów przy węźle Łękno, ale także przy skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicą Wawrzyniaka. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, jak na razie bez utrudnień na Bogumińskiej, Łącznej, Królewskiego, Warcisława, Przyjaciół Żołnierza. Przypominamy, że jeszcze przez kilka dni na ulicy Warcisława ruch wahadłowy pod wiaduktem kolejowym.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: 26 minut po godzinie 8. Dzień dobry, tu Super FM. Rozpoczynamy wrzesień i oczywiście jak wrzesień, jak środek prawie że tygodnia, wtorek i zbliża się godzina 8.30, no to przecież wiadomości radia Super FM, informacje sportowe, prognoza pogody dla Szczecina na wtorek i na środę. Więcej na ten temat będziemy mówić za 3 minuty, bo właśnie za 3 minuty Andrzej Kutys i najważniejsze informacje z naszego miasta.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascaledu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Andrzej Kutys, zapraszam. Kolizja dwóch tramwajów na rondzie Giedroycia skończyło się na szczęście dla kierowców i pasażerów bez większych utrudnień. Dwie trójki i dwunastki wypadły z rozkładu. Poza tym uszkodzone wagony nie zablokowały tego ruchliwego skrzyżowania. Obecnie na Niebuszewie sytuacja jest w miarę w normie, także w okolicy wiaduktu Nowarcisława. Przypomnijmy, że tam remont potrwa dłużej. Prawdopodobnie do końca tego tygodnia będzie jeszcze ruch wahadłowy.
15: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
14: Stało się, wakacje się skończyły, więc czas oznajmić, że plecaki spakowane, ołówki naostrzone, a długopisy rozpisane. Uczniowie szczecińskich szkół inaugurują nowy rok szkolny. Za niespełna pół godziny w większości placówek odbędą się apele rozpoczynające naukę. O przygotowaniach do nowego roku szkolnego powiedziała nam dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie, Ewa Budziach. Jak podkreślała, najtrudniejsze jest zawsze ułożenie planu lekcji.
16: Plan jest wyzwaniem, dlatego że staramy się, by spełniając zasady BHP, był przyjazny uczniom, by przedmioty trudniejsze odbywały się na lekcjach pierwszych, przedmioty lżejsze, nazwijmy to, czyli lekcje wychowania fizycznego, zajęcia w grupach odbywały się na lekcjach ostatnich, ale tu od razu dodam, nie zawsze jest to możliwe.
14: I jeszcze na koniec klasycznie statystyka, czyli w Szczecinie nowy rok szkolny rozpoczyna dziś ponad 53 tysiące uczniów.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Tu cytat. Giertych robi dobrą robotę w sprawie kryptowalut, stwierdził w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Zagwarantowano zwrot pieniędzy inwestorom, to jego duża zasługa, komplementował mecenasa polityk ze Szczecina, przy czym, jak tłumaczył Arłukowicz, to wiedza z rozmowy z Giertychem i na podstawie informacji medialnych. Arłukowicz pytany o jego lewicową przeszłość, gdy ideowo stał w opozycji do ówczesnego lidera Ligi Polskich Rodzin, tłumaczył, że kolejny cytat, tradycyjne podziały się skończyły, bo teraz razem z Romanem Giertychem są po stronie ludzi przyzwoitych, którzy walczą o demokrację.
13: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już troje naszych tenisistów w drugiej rundzie US Open. W niedzielę awans walczył Kamil Majchrzak, wczoraj wieczorem Hubert Hurkacz, a w nocy Iga Świątek. Polka rozstawiona z ósemką bez problemów pokonała Chinkę Xiu Wang do 2-3. Hurkacz w czterech setach rozprawił się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Nie udał się debiut na nowojorskich kortach Mai Chwalińskiej. Ona przegrała dość gładko z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Świątek w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majchrzak z Valentinem Vacherotem z Monako. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. Frank zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jobicz, a Linette z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Adios Argentina, mówi Lionel Messi. 39-letni napastnik pożegnał się z grą w narodowej kadrze. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych tłumaczy kibicom podjętą już wcześniej decyzję. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy. Napisał Argentyńczyk na Instagramie. Więcej o tym opowie Błażej Kulesza.
18: Już raz Leo Messi rozstawał się z kadrą. Było to 10 lat temu. Wrócił jednak na mundial w Rosji, a 4 lata później z Albiceleste zdobył w Katarze Mistrzostwo Świata. Tym razem, jak mówi, podjął decyzję 2 dni po przegranym 0-1 w finale mundialu z Hiszpanią. A strata ojca utwierdziła go w przekonaniu, że po 20 latach reprezentacyjnej kariery czas ją zakończyć. Messi w narodowych barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli. Teraz bramki będzie zdobywać jedynie w barwach Interu Miami, bo jego kontrakt wygasa za 2 lata.
17: 3 pary z udziałem drużyn ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. I jeszcze angielska Premier League, bo na koniec okienka transferowego postanowił zaszaleć Liverpool. The Reds kupili Francuza Bradley'a Barcole z PSG za 123 miliony funtów.
13: Super FM. Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu w ciągu dnia mogą dzisiaj się pojawić. Maksymalnie 20 stopni. Wietrznie we wtorek. Wiatr uspokoi się w środę. Jutro będzie też cieplej, 23 stopnie. I jutro będzie też więcej słońca.
15: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Jeszcze 25 minut i będzie godzina 9. Apele, spotkania z nauczycielami z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Na chwilę przed 9 połączymy się też z Piotrem Jarząbkiem, który jest w liceum ogólnokształcącym numer 1. I oczywiście będziemy mówić o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas długie kolejki od strony Płoni w kierunku węzła Kijewo. Oczywiście prace drogowców na szosie stargardzkiej trzeba zwolnić, uzbroić się w cierpliwość. Drugie miejsce, gdzie będziecie musieli się nieco rozejrzeć, to jest Takada Pomorska, Basen Górniczy, te okolice w drodze do centrum, no ale tam dużo krótsze kolejki, aniżeli te na szosie stargardzkiej. Kierowcy czekają na Europejskiej, na Okulickiego i na Ku Słońcu. Dawno nie staliśmy w tym miejscu, moi drodzy, no ale mamy rozpoczęcie września, rzecz jasna, a więc wracamy do starych przyzwyczajeń sprzed wakacji. Jak na razie bez utrudnień w Alei Wojska Polskiego. Jest zagęszczenie samochodów w okolicach Wawrzyniaka, tam też remont tego skrzyżowania, no i oczywiście dlatego kierowcy stoją na Wawrzyniaka od skrzyżowania z Piotra Skargi aż do wspomnianej Alei Wojska Polskiego, ale nie są to poważne utrudnienia. Kilka minut i pojedziecie dalej.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.

0: Kwadrans. Został do godziny 9 za 15 minut. Rozpoczęcie roku szkolnego. Piotr Jarząbek jest w liceum ogólnokształcącym numer 1 w Szczecinie.
1: Tak jest, cały czas jestem w pierwszym liceum, a moim gościem cały czas jest dyrektor tego miejsca, pani Ewa Budziak. Jestem ciekawy, jak wygląda taki dzień 1 września, wiadomo, dzień zawsze bardzo ważny w życiu szkoły, rozpoczęcie roku szkolnego. Jak to wygląda z perspektywy dyrektora? No wszystko musi być dopięte na ostatni guzik.
2: Tak, 1 września to wyzwanie dla każdej szkoły. Na pewno ten pierwszy tydzień jest również wyzwaniem, zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Więc oczywiście spotykamy się o godzinie 9 z uczniami klas pierwszych, przedstawiamy, jest to, nazywamy to takim porankiem zapoznawczym, przedstawiamy wychowawców, przedstawiamy obecnych nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrekcję szkoły. Następnie jest spacer po szkole, żeby poznali miejsca, gdzie jest biblioteka, gdzie gabinet pedagoga, psychologa. Klasy starsze spotykają się już tylko z wychowawcami i omawiają całą organizację nowego roku szkolnego.
1: Pani dyrektor, czego życzyć jedynce, czego życzyć dyrekcji, czego życzyć uczniom na ten nowy rok?
2: Myślę, że w ogóle szczecińskiej i polskiej szkole trzeba życzyć uczniów o otwartych umysłach, pełnych pasji, życzyć bezpiecznych warunków i spokojnych warunków pracy. I tego dobrego, szczęśliwego roku życzę wszystkim.
1: Ewa Budziak, dyrektor pierwszego liceum w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich uczniów i całe środowisko oświatowe. Dobrego roku.
0: Ależ mi wspomnienia ze szkoły wjechały teraz. Jak tak słuchałem relacji Piotrka, o tych wspomnieniach jeszcze powiemy przed godziną 9. Za 13 minut będzie 9. Dzień dobry, tu Super FM.

0: To ostatnie odliczanie, ostatnie chwile, ostatnie minuty do rozpoczęcia roku szkolnego. W studiu doświadczeni uczniowie, czyli Bartek Czotowicz i Jarek Fęgler. Jarek już za chwilę przejmuje stery. Od 9:00 będzie spędzać z wami przedpołudnie i nie tylko. Jarek, dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Skoro rozmawiamy dzisiaj o szkole, miałem taką jedną sytuację, muszę ci opowiedzieć. Tak. Ja zresztą nigdy o tym nie opowiadałem naszym słuchaczom. Zawsze miałem marzenie, żeby z woźnym uruchomić po raz pierwszy 1 września dzwonek. No to była po prostu niesamowita rzecz i udało mi się przekonać. I udało mi się to zrobić w ogólniaku.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak, oczywiście. No ja po prostu tak, tak rozmawiałem, tak przekonywałem, że w końcu jednak zrobiłem to. Taki był jeden duży wyłącznik, ogromny. No ale uruchomić 1 września, wiesz, dzwonek. Zresztą ty po godzinie 7:00 przypominałeś, jak brzmi.
0: No tak, o tak no, brzmi, o. No,
1: o. O właśnie, tak było, tak było.
0: Ten dzwonek już za moment w szkołach, bo 3 minuty zostały do godziny 9:00.
1: A twoja wielka rzecz?
0: Znaczy wielkiej rzeczy to... Ja mam anegdoty ze szkoły, ale nie wiem, czy to są wielkie rzeczy. Wiesz, pamiętam, że kiedyś... Ja byłem łobuzem w szkole generalnie. Ja pamiętam, że kiedyś kierownikowi w internacie ukradliśmy taki posąg kota sprzed gabinetu i schowaliśmy go do toalety. I on rano, zamiast standardowej pobudki, to krzyczał: gdzie jest mój kot? Gdzie jest mój kot? Prawie tak. Miał ciekawie z nami w internacie. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, 9:00, czyli Jarek przejmuje stery. Jarek już za chwilę.
1: Zdecydowanie.
0: Tak jest. I wiadomości w Radiu Super FM.
2: Reklama.
3: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka. Pani Celinka? Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32. No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: I po reklamie. Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
5: Ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii. A to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radyminie koło Przemyśla.
6: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
5: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
7: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
5: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku we wrześniu inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
8: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać po pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
5: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
9: Na dole przebywa kilkanaście osób, to obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
5: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25 urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
2: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj pogoda w kratkę, deszcz, chmury i słońce, teraz na placu Rodła kropi. Czekamy na więcej słońca dzisiaj do 21 stopni, 16 kresek w tej chwili na Słonecznym, 16 także w Parku Kasprowicza.
10: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
1: 3 minuty po godzinie 9 kłaniam się, 6 nominacji dla opery Na Zamku. Szczecin powalczy o teatralne Oscary. Jakie spektakle zostały zauważone i mają szansę na wyróżnienie, o tym w naszym programie po 9, czyli jeszcze w pierwszej godzinie naszego przedpołudniowego programu Zachodniopomorski, kurator oświaty w Super FM i rady dla pierwszoklasistów i ich rodziców, bo wiem, że to jest bardzo stresujący dla was dzień. Pierwszy dzień września. Na początek roku szkolnego. Ja wiem, że wszystko może się wywrócić do góry nogami, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo jesteście z Super FM.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Skoro o nauce, skoro, no właśnie, początku roku szkolnego, Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Na dobry początek naszego spotkania.

śmiało można powiedzieć, że od dzisiaj ta piosenka kojarzyć nam się będzie z tegorocznymi wakacjami. Duet Kuba i Kuba, wtorkowe przedpołudnie z Radiem Super FM, a u nas od dzisiaj nowa jesienna ramówka. Jak już zdążyliście zauważyć, poranny program dzisiaj wystartował wcześniej, bo od 5.30 i tak będzie w nowej ramówce. Od wtorku do piątku witać was będzie Bartek Przetowicz, w poniedziałki rano Tomek Janicki ze zdwojoną energią. Mam nadzieję, że postawi was na równe nogi. A po wakacjach wraca także przedpołudniowe pasmo Super FM z widokiem na Szczecin. Ważne szczecińskie tematy, ale także ciekawe rozmowy z gośćmi. Podsumowanie dnia, dodajmy pierwsze. Podsumowanie w Szczecinie startuje w Super FM już od 15.55. Od poniedziałku do piątku będzie spotykał się z wami Michał Kaczmarek. Po 18.00 popołudniowa rozmowa, a wieczorem także podsumowanie tych najważniejszych wydarzeń tuż po wiadomościach o 22.00.

0: przedpołudniowym programie Ed Sheeran, 24 minuty po godzinie 9. Spoglądam na mojego redakcyjnego kolegę i mam wrażenie, jakby dzisiaj szedł do szkoły. Akademia, jakieś wczesne wstawanie było w domu.
1: Mój drogi,
0: proszę,
1: nie wiem,
0: bardzo,
1: czy wiesz,
0: proszę
1: się
0: teraz to wytłumaczyć.
1: Już, teraz to już prawie akademii nie ma w domu, w szkołach, także w domu też nie ma akademii. Nie, tak się uśmiecham teraz, bo też zerkam na nasz facebookowy profil Radia Super FM i strasznie cieszę, że takie pozytywne rzeczy jak ten dzwon zwycięzcy, 12-letni tak. Maciek, no mnóstwo jest reakcji, mnóstwo komentarzy, także zerknijcie na nasz facebookowy profil. Poza tym, jeżeli człowiek słyszy od rana byłego ministra zdrowia w rozmowie Radia Super FM, no to jak się nie uśmiechać, no? Jak
0: od
1: się
0: razu nie uśmiechać?
1: Od
0: proszę
1: razu
0: bardzo.
1: Słońce.
0: Chociaż muszę ci powiedzieć, Andrzeju, jeszcze kwadrans padał na placu Rotła.
1: Ale już wychodzi słońce, też o kondycji szpitali za chwilę porozmawiamy w wiadomościach Radia Super FM. Oczywiście to pokłosie między innymi naszej rozmowy. Poza tym głośna sprawa wylania śmierdzącej cieczy przed jedną ze znanych szczecińskich restauracji. Jest akt oskarżenia w tej sprawie i bardzo ciekawy wątek, ciekawy trop. Także o tym też powiemy.
0: My bardzo lubimy klasykę, prawda?
1: Lubimy.
0: No i właśnie, chłopcy z Placu Broń. Dawno ich nie słyszeliśmy w Super FM.

0: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śni. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: 9:30. Przy mikrofonie Andrzej Kutys.
9: Szpitale faktycznie są przed trudnym okresem, mówił w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Polityk ze Szczecina pokusił się o ocenę sytuacji całego systemu przy okazji pytania o problemy finansowe placówki przy Unii Lubelskiej.
10: Szpitale faktycznie są przed trudnym okresem, bo NFZ zapowiedział takie dość radykalne zmiany w płatnościach, wydłużył okresy płatności. Tam NFZ chce płacić za nadwykonanie dopiero na koniec roku. To wszystko będzie powodowało pewną zadyszkę finansową szpitali. Stąd te ustawy, które pani minister przedstawiła. Taką ma pracę pani minister, ją będę zawsze wspierał i patrzę z dużą ciekawością, jak sobie z tym wszystkim poradzi.
11: Nie zazdrości pan.
10: Nie zazdroszczę tej roboty nikomu, niezależnie od tego, czy ktoś jest z PiS-u, czy z Platformy.
11: Bartosz Arłukowicz nigdy więcej ministrem zdrowia?
10: A wie pan, w polityce nigdy to się nie mówi, ale jeśli pan mnie pyta, czy mnie zmęczyły te 4 lata, bardzo.
9: A w kontekście kliniki przy Unii Lubelskiej, gdzie były problemy z wypłatą części wynagrodzeń, Arłukowicz stwierdził, że sprawę zna tylko z mediów.
0: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Dostarczył substancję chemiczną i zlecił innej osobie rozlanie tej śmierdzącej cieczy przed lokalem, na chodniku, na elewację oraz w donicach. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wysłała do sądu akt oskarżenia wobec Majka P. w głośnej sprawie restauracji Lili by Dudkiewicz. Według śledczych oskarżony miał na celu wzbudzenie poczucia zagrożenia w pokrzywdzonym, aby zmusić do określonego zachowania polegającego na zaprzestaniu dalszego prowadzenia działalności gastronomicznej. Portal w Szczecinie zwrócił uwagę na inny trop dotyczący mężczyzny. Wcześniej Mike P. był oskarżony o pobicie taksówkarza na Podzamczu. Wtedy pisano o nim jako o partnerze właścicielki jednego z lokali w tej okolicy, a teraz okazuje się, że jest oskarżany o zastraszanie innych gastronomików. Za to grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat za kratami. Mike P. nie przyznał się do zarzuconego mu czynu, informuje prokuratura.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
9: 2 pożegnania z Pogonią Szczecin, jedno definitywne, w innym mowa o wypożyczeniu zawodnika. Napastnik Karol Angielski rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Jego statystyki gry w meczach piłkarskiej Ekstraklasy: 11 występów, 1 bramka. Jest też drugie pożegnanie skrzydłowy, który również nie zagrzał miejsca w podstawowym składzie Portowców, czyli Duńczyk Mats Ager został wypożyczony do szwedzkiego Beka Haken. Ciekawostka, że trafia tam do drużyny prowadzonej przez byłego trenera Pogoni Jensa Gustafsona. Jak informuje Pogoń, umowa obowiązuje do 31 grudnia tego roku i zawiera opcję wykupu pomocnika przez szwedzki klub. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
7: Super FM. Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy US Open. Turniejowa ósemka wielkoszymową rywalizację w Nowym Jorku rozpoczęła od wygranej z Chinką Shiyu Wang 6-2, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Nadia Podoroska z Argentyny, z którą Świątek od kilku lat nie grała.
13: No myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
12: Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz, wygrał z bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś ostatnie mecze pierwszej rundy. Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Linety z Brytyjką Franceską Jones. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Do ćwierćfinału Mistrzostw Starego Kontynentu awansowały po wygranej 3-0 z Portugalią. Choć w trzeciej partii długo się męczyły z rywalkami, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
14: No nie grałyśmy tak jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
12: O awans do półfinału Polki zagrają w czwartek z Holandią, która wczoraj wygrała ze Słowenią 3-2. Czas na piłkarski Puchar Polski. W pierwszej rundzie zagrają 54 drużyny. 11 ekip, które wygrały mecze fazy wstępnej, 16 zwycięzców pucharowych zmagań na szczeblu regionalnym, 14 zespołów pierwszej ligi z minionego sezonu oraz 13 przedstawicieli ekstraklasy, bo dopiero od drugiej rundy do gry przystąpią tegoroczni pucharowicze. Trzy najciekawsze pary to te utworzone przez zespoły z ekstraklasy. Już dziś wieczorem Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Jak się łatwo domyślić, trener Motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania.
15: Zawsze drużyny trenera Papszuna są bardzo solidne, bardzo dobrze zorganizowane i solidnie punktują, bazując na takiej dobrej organizacji w obronie, więc na pewno przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
12: Ten mecz o 20:30. Jutro najciekawiej zapada się mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
7: Super FM. Pogoda.
8: Raz słońce, raz deszcz, raz chmury. Teraz wyglądam przez nasze redakcyjne okno na placu Rodła Słońca, a w oddali ciemne, deszczowe chmury. Jeszcze po kropli zapowiadają szczecińscy synoptycy. Dzisiaj do 21 stopni, teraz 17 kresek niedaleko Politechniki Morskiej.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Za 24:10.

0: Ostatni dzień lata. Wakacyjne przeboje jeszcze brzmią w Super FM, mimo że to pierwszy dzień września, 14 minut i będzie godzina 10. Pierwszy dzień września to dla dzieci, szczególnie tych, które po raz pierwszy wybierają się do szkoły, czyli pierwszaków. Jest to spory stres, ale kilka rad ma dla tych, którzy po raz pierwszy właśnie wybierają się do szkoły. Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
1: Młody człowiek, który pierwszy raz zbliża się do czegoś, czego nie zna, ale robi małe kroki, zbliża się do tej szkoły i myślę, że to są małe kroki do wielkich rzeczy. I mam nadzieję, że doświadczy tam wspaniałych rzeczy i pozna wspaniałych ludzi.
0: Jakie rady ma dla rodziców pierwszaków zachodniopomorski kurator?
1: Zaufajcie, oddajecie dziecko w dobre ręce, w ręce fachowców, którzy wiedzą, jak z takim młodym człowiekiem postępować i jak go przygotować do dorosłego życia.
0: Zatem trzymamy kciuki za najmłodszych, za dzieciaków, za młodzież, która właśnie dzisiaj rozpoczyna szkołę. Także trzymamy kciuki za rodziców.

0: Dragon Man, proszę się przyznać, kto wczoraj tankował pod korek z ulgą, może chyba powiedzieć, udało się. Wczoraj i jeszcze taniej, a dzisiaj już drożej na szczecińskich, choć nie tylko szczecińskich stacjach paliw. Za chwilę o nowych cenach paliw w wiadomościach w Super FM.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.

lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: Ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach. Za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. A z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
4: O ile tankujemy dzisiaj?
5: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
4: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
5: Nie, zdecydowanie nie.
4: Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę. Drogo chyba, co?
6: Bardzo drogo.
4: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
6: Nie bardzo.
5: No, a co zrobić?
4: 8,60 za diesla, sporo chyba, nie?
5: Sporo, tak.
3: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy z sierpnia 80, trzy osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
7: No, mówią, że są zdeterminowani, no, chcą rozmawiać z tym zarządem, oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
3: Mówi Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje, że chce porozumieć się z załogą. W szkołach w całej Polsce po raz pierwszy od 2 miesięcy słychać dziś dzwonek. Rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo zmian. Nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze menu na stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Jak nastroje?
4: W skali taki ocen od 1 do 6. To jaki nastrój?
8: 3.
4: No to nie jest tak super. Dlaczego?
8: Bo szkoła się zaczyna i lekcje, i znowu wstawanie o 6 rano.
9: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
3: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie prezydium zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18 do 24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
1: Super FM. Pogoda.
10: Teraz na Pomorzanach, Warszawie i Dąbiu słonecznie, ale po 13:00 znów ma się zachmurzyć i pokropić. Tak zapowiadają szczecińscy synoptycy. 17 stopni teraz niedaleko Galaksy. Dzisiaj w stolicy Pomorza Zachodniego to 21.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
10: Kłaniam się i zapraszam. Witam tych, którzy właśnie teraz włączyli swoje radioodbiorniki 4 minuty po godzinie 10:00 w nowym jesiennym programie, przedpołudniowy program od 9:00 do 14:00 właśnie Super FM z widokiem na Szczecin. Już za chwilę naszymi gośćmi będą Waldemar Miśko i Marcin Zamaro z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: Zaczynamy od tematu, który jest bardzo aktualny, który jest do wzięcia, można powiedzieć, bo to są zielone miliony na domowe ekorewolucje, a moi goście opowiedzą o tym, konkretnie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pan Waldemar Miśko, oraz wiceprezes tejże instytucji, pan Marcin Zamaro. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
3: Tak, jeszcze przed wejściem do studia zastanawialiśmy się, że można by było chyba to wszystko podzielić na dwie duże grupy odbiorców, czyli po pierwsze ci odbiorcy indywidualni, a po drugie samorządy. No ale wiadomo, bliższa koszula ciał, zacznijmy od tych pieniędzy, które ci, którzy nas słuchają, słuchacze Radia Super FM, mogą wziąć te zielone miliony na te domowe ekorewolucje. Panie prezesie, jak to wygląda?
4: W tej chwili uruchomiliśmy dwa, można powiedzieć, duże programy, bo każdy z budżetem powyżej 5 milionów złotych. Jeden z nich już kilka tygodni funkcjonuje, czy nawet miesięcy, i w tej chwili przyjmujemy wnioski o dofinansowanie. Jest ich już ponad 200. Mówimy o mikroretencji, czyli zbieraniu wody ze wszelkich powierzchni utwardzonych, które na działkach, na których są zlokalizowane budynki indywidualne, się znajdują. To są oczywiście dachy, to są podjazdy, to są jakieś chodniczki, wszystko co jest utwardzone i z czego spływa woda dzisiaj być może prawdopodobnie bezproduktywnie, to ten program ma służyć temu, żeby tą wodę właśnie magazynować i później powrotnie używać, na przykład do podlewania roślin czy trawy.
3: No właśnie, to było moje pytanie do wiceprezesa, pana Marcina Zamaro. Po co nam to zbieranie tej wody, ale już wszystko jasne. Natomiast jak wygląda to w praktyce? Czyli co, mam jakąś działkę, mam jakiś domek, idę do was, zgłaszam się, nie wiem, znajduję wniosek na stronie. Jak to technicznie można zrobić?
5: Program w tej chwili skierowany do odbiorców indywidualnych posiadających domy wolnostojące, czyli domy jednorodzinne. Więc jeżeli taki dom jednorodzinny ktokolwiek z naszych słuchaczy posiada i chciałby zbierać tą deszczówkę na potrzeby właśnie podlewania kwiatów i dbania o to, żeby ta woda nam nie uciekała w kanalizację deszczową, to zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam jest bardzo wszystko jasno i klarownie wyjaśnione. Składamy wniosek drogą tylko i wyłącznie elektroniczną i można takie dofinansowanie do poziomu 8000 zł uzyskać, do 90% kosztów, które poniosło się podczas takiej inwestycji. Ten program jest programem refundacyjnym, czyli to wygląda w ten sposób, że najpierw każdy z nas musi, kto chciałby skorzystać z takiego finansowania, musi najpierw te koszty ponieść, a później my zwrócimy takie środki po weryfikacji.
3: Czyli wypełnią u was wniosek, zakładam te zbiorniki, robię takie rzeczy i później wy refundujecie.
5: Tak jest i co jest ważne, jeżeli takie wydatki pojawiły się już w poprzednich miesiącach, nawet przed prowadzeniem programu, to takie wydatki również refundujemy, więc zachęcam również tych, którzy zdecydowali się na bardzo proekologiczne rozwiązanie związane z retencją, nawet w roku 2025.
3: Termin nieprzypadkowy, bo akurat jesień się zbliża. Panie prezesie, jak to wygląda?
4: Nie, to nie wynika z jesieni, tylko wynika z pewnych procedur w Narodowym Funduszu, bo tutaj gospodarzem jakby tego programu jest Narodowy Fundusz. My jako Wojewódzkie Fundusze na podstawie umowy z Narodowym te środki przekazujemy do tych bezpośrednich odbiorców, beneficjentów. W uzupełnieniu jeszcze kwestia tej

0: do wyczerpania środków, tak jak powiedziałem, jeżeli wyczerpiemy je w tym roku i będzie to powszechne we wszystkich pozostałych funduszach taka sytuacja, to zakładam, że w przyszłym roku powinny się znaleźć kolejne środki i kolejny program, który będziemy uruchamiać.
1: Super Eko Magazyn. Rozmawiamy o zielonych milionach na domowe ekorewolucje z prezesem Waldemarem Miśko i wiceprezesem Marcinem Zamaro, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy.
2: Super Eko Magazyn. Tylko w Super FM.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: Waldemar Miśko i wiceprezes Marcin Zamaro, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Rozmawialiśmy o programie mikroretencji, o tych milionach, które są do wzięcia dla każdego z nas, można powiedzieć, w Szczecinie i nie tylko. No a teraz wypadałoby porozmawiać

0: tak zasygnalizowałem, że także kwestia pieniędzy dla samorządów, dla tych odbiorców. Ktoś mógłby się zastanowić, no okej, no ale my tu w Szczecinie, a gdzieś poza Szczecinem, ale przecież tak sobie myślę, że mnóstwo osób pracuje w Szczecinie i później wyjeżdża w ten pas dookoła Szczecina i tam też samorządy można uczulić i aplikować właśnie o różne pieniądze. Panie prezesie, na co są te pieniądze?
1: 5 milionów dokładnie, 200 tysięcy złotych, czyli program tak zwany azbestowy, bo to jest też kierowane do właściwie poprzez samorządy, ale beneficjentem tym końcowym, czy grantobiorcą końcowym, odbiorcą tych środków są osoby indywidualne, fizyczne.
0: Też mam dom i po prostu chcę się pozbyć azbestu.
1: Dokładnie. To, ale tutaj aplikują oczywiście do nas gminy, prowadzą ten cały proces zbiórki tych wniosków od mieszkańców, finansują te działania związane z utylizacją azbestu i później oczywiście te środki rozliczają. Tutaj, tak jak powiedziałem, 5 milionów 200, 2600 to są środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z programu Feniks, natomiast 2 miliony 600 tysięcy to są środki, które pochodzą z naszego budżetu wojewódzkiego funduszu. Koszt kwalifikowanej utylizacji jednej tony to jest 800 zł i do tej kwoty my finansujemy. Jeżeli oferty wykonawców będą na kwoty wyższe, to tą różnicę dokładają samorządy. Ten program dopiero co został ogłoszony na dniach, więc w tej chwili mam nadzieję za chwilę, w najbliższych dniach rozpocznie się proces aplikowania przez samorządy, ale też zakładam, że ta kwota zostanie wyczerpana dosyć szybko, bo w ostatnich dwóch bodajże latach nie było tego programu, nie było finansowania utylizacji azbestu, w związku z tym mieliśmy dużo pytań i zapytań ze strony samorządów, więc
0: temat jest palący, jak rozumiem.
1: Temat jest palący i mam wrażenie, że tutaj również będzie bardzo duże zainteresowanie i w miarę szybko te środki zostaną wykorzystane i ponownie założenie, że jak skutecznie wydamy te środki, to pojawią się kolejne.
0: Wiceprezes Marcin Zamaro, tu słyszymy o programie, który się dopiero rozpoczyna, ale też nawet patrząc po naszej mailowej skrzynce w redakcji, sporo różnych programów, sporo różnych informacji, które do nas docierają, że a to jakieś docieplenia domów, a to różne inne rzeczy, co jeszcze właśnie się dzieje, o jakie środki można aplikować.
2: Takim flagowym programem ogólnopolskim, którym Wojewódzki Fundusz działa, jest oczywiście Czyste Powietrze, na które cały czas zachęcamy potencjalnych beneficjentów do wymian źródeł ciepła, do przeprowadzania termomodernizacji zarówno na terenach wiejskich, ale jak i w terenach miejskich. Myślę, że ten program jest już dużo lepiej znany, ale chciałbym tutaj jeszcze dwa słowa powiedzieć o takim programie, który zapoczątkowaliśmy tutaj w naszym województwie na skalę ogólnopolską i w ostatnim miesiącu mieliśmy okazję zaprezentować efekt pierwszego pilotażu programu dotyczącego pełnej termomodernizacji i wymian źródeł ciepła w budynkach tzw. popegierowskich. Ten program jest skierowany do takich obszarów bardzo mocno poszkodowanych historycznie, jak jeździmy po naszym województwie, myślę, że tych bloczków możemy zaobserwować bardzo wiele i właśnie zakończy się program pilotażowy, w którym to 5 takich budynków na terenie naszego województwa zostało właśnie wyremontowanych w pełni, bo 100% kosztów kwalifikowanych zostało pokrytych przez nasz wojewódzki fundusz, a w najbliższym czasie rozpocznie się taki program już na skalę masową. W tej chwili prawie 500 budynków przechodzi proces takiego audytu energetycznego, na podstawie którego, mamy nadzieję, jeszcze w 2027 roku przeprowadzimy już pewien proces inwestycyjny przy udziale gmin, które to gminy są naszym bardzo ważnym partnerem w tym programie, więc tutaj zachęcam wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, które w takich budynkach popegierowskich się znajdują, do tego, żeby kontaktowały się ze swoimi gminami, żeby kontaktowały się z nami, dlatego że tutaj potencjał inwestycyjny jest ogromny.
0: Zielone miliony na domowe ekorewolucje są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w Super Eko Magazynie. Goście, prezes Waldemar Miśko i wiceprezes Marcin Zamaro. Panowie, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie, ekologia, co to jest, hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Przed nami premiera wyjątkowego projektu muzycznego w naszym mieście. Zamek Książąt Pomorskich we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina startuje z nowym cyklem recitali zatytułowanym Efekt Chopina. W sali Bogusława X zaprezentują się najzdolniejsi polscy pianiści młodego pokolenia, laureaci i finaliści konkursów chopinowskich. Inauguracja cyklu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 8 września. Przed szczecińską publicznością wystąpi pochodząca ze Szczecina Zuzanna Sejbuk, niezwykle utalentowana pianistka, mająca na koncie liczne nagrody międzynarodowe i kwalifikacje do 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W kolejnych miesiącach na zamkowej scenie zagrają również Mateusz Krzyżowski i Piotr Pawlak. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. W niedzielę na plaży odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru będą biegi na 5 i 10 kilometrów, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking i biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie dzień nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na stronie biegneptuna.pl. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na starcie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

Jej wyjątkowy głos towarzyszy nam w pracy, Eli Golding. Kwadrans i będzie godzina 11:00, Super FM z widokiem na Szczecin. Wakacje za nami, tymczasem ogród różany czeka metamorfoza. Jesienią na różance pojawi się prawie 3000 nowych krzewów, zastąpią te najstarsze i najbardziej osłabione. Miasto informuje, że prace potrwają do października, a efekty tych nowych nasadzeń szczecinianie zobaczą już w przyszłym roku. Tegoroczny sezon na różance dobiega końca, jednak już rozpoczęły się przygotowania do przyszłego roku. Ja przypomnę, że w różance obecnie rośnie ponad 9 tysięcy róż należących do kilkudziesięciu odmian. No, ja jestem ciekawy, czy moje hortensje będą tak dorodne jak w tym roku, ale podobno jak włoży się trochę serca, to efekt jest murowany.

0: fajnie, że słuchacie, co Super FM uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Więcej już za chwilę w Super FM w wiadomościach o 11.
1: Reklama. Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascaledu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
3: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
3: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
4: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
5: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
4: Wow!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 11. Wiadomości Super FM.
10: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. 4 koncerny spożywcze pod lupą u UOKiK-u.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
11: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
10: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5500 rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych, na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie, na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach. Pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
12: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
10: Mówi dyrektor podstawówki Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. Opakowanie to samo, ale zawartość mniejsza. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę 4 koncerny spożywcze: Danon, Mondelez, Nestle i Unilever i sprawdza, jak informują klientów o zmniejszeniu gramatury lub ilości produktów w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ono samo się nie zmniejszyło. Tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości, na przykład czekolady, ciastek czy jogurtu, oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej, dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota 14 to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, 14 emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
8: Super FM. Pogoda.
0: Ja bym jednak zabrał ze sobą po południu parasol. Po 13 możemy spodziewać się tu i ówdzie delikatnego pokropienia do 21 stopni. Tyle maksymalnie dzisiaj pokażą szczecińskie termometry.
9: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: 4 po 11, muszę przyznać, mają genialny pomysł. Łączą sztukę kulinarną i działalność charytatywną. Pojutrze na polu golfowym w Binowie powraca inicjatywa Piękna by Beata M. Co to takiego jest? Wyjaśnimy za chwilę, a zresztą opowiedzą o tym moi goście już w kolejnych minutach w naszym przedpołudniowym programie.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Teddy Swims, Emigranci. Będzie także Rihanna. Takie są muzyczne plany na najbliższe minuty w naszym programie.

0: chodzi? Co to z tą inicjatywą piękna? Ale skoro będziemy mówić o pięknie, o tym, jak pięknie można wiele elementów połączyć, to najlepiej, najbardziej o tym wszystkim opowiedzą organizatorzy. Po mojej lewej stronie Beata Modranka. Dzień dobry.
1: Wszystkim.
0: Jest także z nami Agata Paczos. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: I jest Lukas Lucaprio. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Inicjatywa piękna by Beata M. Ja dobrze pamiętam rok 2024, kiedy była pierwsza edycja tej właśnie wspaniałej twojej inicjatywy, Beata. Bo ci, którzy tutaj siedzą, to wszyscy wiedzą, że to jest twój pomysł, ale opowiedz naszym słuchaczom, co takiego zadziało się, że wpadłaś w ogóle na taki pomysł?
2: Przede wszystkim pomysł narodził się z potrzeby, ale zaczęło się bardzo niewinnie od tego, gdy poznałam Agatę Paczos, obecną prezeskę fundacji. Wówczas tej fundacji nie było. Potrzebowałam pomocy przy swoim psie, który był nieznośnym szczeniakiem, i potrzebowałam pomocy behawiorystki. I podczas tej współpracy naszej dowiedziałam się, że Agata dzielnie pomaga zwierzętom z rejonów wiejskich wraz z osobami zaangażowanymi, robi bardzo dużo. No i wtedy narodził się pomysł, wiem, że fundacji, i postanowiłam dołączyć do takich wolontariuszy, czyli do osób, które pomagają. I podczas takiego pierwszego zebrania dowiedziałam się, że jednak oprócz samej chęci pomocy, to potrzeba bardzo dużo funduszy, których tak naprawdę nie było. No i pomysł narodził się praktycznie następnego dnia, kiedy podczas spotkania towarzyskiego z Lukasem Lucaprio przy kawie dyskutowaliśmy, zapytałam się Lukasa: słuchaj, co ja takiego mogłabym zrobić, bo bardzo bym chciała pomóc tym dziewczynom. Robią bardzo dużo dla zwierząt, no ale jednak warto by było jakoś ich wspomóc.
0: Spoglądam na Łukasza, on tutaj rysuje serce, ale zanim Łukasz porozmawiamy o sercu, to ja jeszcze może do Agaty krótko. Ty pamiętasz ten moment? Od razu między wami kliknęło z Beatą? Jak rozmawiałyście?
1: Tak, ja przede wszystkim byłam niesamowicie zaskoczona, że nagle po prostu Beatka podejmuje tak wielkie kroki z Łukaszem, dlatego że cała ta inicjatywa, pierwsza edycja pozwoliła tak naprawdę zbudować fundament fundacji. My wcześniej nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu do odławiania zwierząt, żadnych akcesoriów, które no, są niezbędne i dla naszego bezpieczeństwa, i też do różnego rodzaju interwencji. Dzięki w ogóle temu przedsięwzięciu dziś naprawdę mamy możliwości i rozwijamy się, i to wszystko zbudowaliśmy wspólnie właśnie dzięki tej inicjatywie piękna.
0: Łukasz, fajnie się współpracuje tutaj w towarzystwie tak z jednej strony pięknych, ale z drugiej strony tak pomysłowych kobiet.
3: No tak, mamy taki kreatywny zespół, tak, jak obie panie są bardzo piękne, ale przede wszystkim no, piękne są te serca, więc
0: ja czuję się... Widzę, że zacząłeś rysować serce jedno.
3: Tak, zawsze jak się skupiam, to rysuję serce, ale tak jak redaktor powiedział, no właśnie jak mamy fajny zespół, to możemy robić naprawdę wielkie rzeczy.
0: No dobrze, to co was najbardziej nakręciło do tego po pierwszej edycji, żeby jednak zrobić tą drugą i kolejne, pewnie?
2: Znaczy, przede wszystkim chęć pomocy, prawda, Łukasz?
3: Tak, jak ja widzę zaangażowanie zespołu i widzę, że te środki są naprawdę rzetelnie wykorzystywane, że te zwierzęta naprawdę dostają pomoc, że z roku na rok ta fundacja się rozrasta, jest coraz więcej wolontariuszy, to po prostu to jest miód na serce, a chyba nie ma nic piękniejszego jak pomoc no, tym, którzy tego potrzebują.
0: W 2024 roku była pierwsza edycja, to teraz opowiedzcie o tym, jakie atrakcje w tym roku, bo to już pojutrze. Tak, trzeciego to już pojutrze.
3: Dokładnie tak.
0: Czekać będą tych, którzy właśnie przyjdą i dołączą do was.
2: Ja myślę, że najlepiej wypowie się na ten temat Łukasz, aczkolwiek chcielibyśmy zaprosić gości na kolację degustacyjną, która odbędzie się w Binowie na polu golfowym.
3: Tak, dzięki uprzejmości właśnie dyrektora, jak i właścicieli pola golfowego w Binowie, już 3 września organizujemy kolację degustacyjną. Będzie 6 dań, będą desery. Przygotowaliśmy spektakl Sen nocy letniej Piotr Bumaj i Marta Uszko. Będzie to sztuka z Szekspira. Zaangażowaliśmy też osoby publiczne, tego Magdę Gessler i Annę Sarapatę, którzy przekazali gifty na aukcję charytatywną. Do stołu zasiądzie około 100 osób. I całkowity dochód przeznaczamy właśnie na konto fundacji.
0: No dobrze, powiedziałeś o 6 daniach, to chociaż jedno zdrać.
3: Paweł Poliański to jest wybitny szef kuchni, taki najbardziej ceniony u nas w regionie kucharz i właśnie

0: udało nam się po raz drugi go przyłączyć do tej akcji. Z wielką przyjemnością przyjął ponowne zaproszenie. No i między innymi będą, jako deser może zdradzę, tak żeby na słodko, to będą złote lody, więc brzmi dobrze. Jest to konfitura z morelli.
1: Bardzo dobrze brzmi.
0: Lody ze szczecińskiej produkcji rzemieślnicze.
1: Coraz lepiej.
0: No to będzie takie wspomnienie trochę do lat dzieciństwa, bo to będzie kruszonka, owoce, no i te lody, które są naprawdę...
2: Skupiamy się przede wszystkim na sezonowości, także to jest coś, czym również możemy naszych gości przywitać, sezonowość. No i też chcieliśmy angażować lokalne firmy, które produkują rzemieślnicze wyroby, typu właśnie chleb, typu lody, no i zaangażować te firmy ze Szczecina.
1: To teraz powiedzcie, co musi zrobić taki słuchacz, który po raz pierwszy właśnie dowiedział się, że jest taka inicjatywa, że pomagacie czworonożnym naszym małym przyjaciołom. Co musi zrobić, żeby do was dołączyć?
0: No, jesteśmy na tyle szczęśliwcami, że ta impreza już jest zamknięta, więc na tą edycję nie może wziąć udziału, bo już zamknęliśmy listę gości, mamy nawet listę rezerwową, z czego się bardzo cieszymy, bo
1: to też jest już zamknięta?
0: Lista rezerwowa też już jest zamknięta, okay. Ale zachęcamy tych, którzy chcą jeszcze wspomóc, aby wsparli konto fundacji, tam bez względu na porę dnia czy roku możemy wpłacać środki, ale obiecamy też sobie nawzajem, że chcemy, żeby to była impreza cykliczna, więc śledzić proszę konto fundacji, konto Beaty na Instagramie, jak i moje. I tam na bieżąco będziemy informować o nowych imprezach, o nowych wydarzeniach.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze Agata, dwa słowa.
3: Tak, chciałabym jeszcze powiedzieć, że zawsze zapraszamy również do dołączenia do naszych działań. Zapraszamy nowych wolontariuszy. Można nam pomóc w różny sposób. I fizycznie, ale też zza komputera, ponieważ bardzo ważne jest promowanie adopcji, promowanie działań zapobiegających znęcaniu się nad zwierzętami, więc chcemy edukować, chcemy wspierać, chcemy działać wspólnie, stąd też w ogóle nasza nazwa, Wspólna Inicjatywa dla Zwierząt. Zapraszamy serdecznie, można się z nami skontaktować poprzez media społecznościowe i bardzo chętnie witamy w naszym zespole wszystkich nowych wolontariuszy.
1: Zapraszamy wszystkich słuchaczy do dołączenia. Szczytny jest cel, inicjatywa piękna by Beata M. O tym autorskim, dobroczynnym projekcie rozmawiali nasi goście. Beata Modranka, po mojej lewej stronie Agata Paczos i Lukas Lukaprio. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy
2: serdecznie.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: I po reklamie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: Just Dance, Lady Gaga w przedpołudniowym programie Radia Super FM. 16 minut i będzie południe i nasi kolejni goście bardzo uśmiechnięci. Od razu dodaję wam trochę więcej wiary w siebie. Proszę się nie stresować. Ja wiem, że jesteście pierwszy raz w radiu. Amelia Pelc po mojej lewej stronie. Cześć Amelia, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I jest Aleksander Tas po prawej stronie, też dzielnie wspierający Amelię.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jesteście słuchaczami Policjalnej Szkoły Pascal. Ja najpierw chciałem zapytać, jak udały się tegoroczne wakacje?
1: Bardzo dobrze. Dużo zwiedziłam, byłam w Turcji. Dużo zjadłam dobrych przysmaków tam, także bardzo mi się podobało.
0: Aleksander.
2: No u mnie no, tak nie ciekawie za bardzo, no cały czas w domu siedziałem, nic nie robiłem, Amelka tutaj jeździ lata bez mnie, no cóż.
0: Czyli co, z chęcią i z radością wróciliście do szkoły?
1: Dokładnie tak.
0: No proszę.
2: Ja bym jeszcze troszeczkę wakacji potrzebował, ale no, mus to mus.
0: Ale co, tak byś przedłużył jeszcze o 3-4 tygodnie?
2: No tak, tak, tak, tak, tak.
0: Tylko wiesz, trochę ta pogoda w Polsce bywa bardzo kapryśna. Wiesz, nad polskie morze to już chyba raczej nie, chociaż bywają takie sygnały i symptomy, że można pojechać. Porozmawiamy o szkole policjalnej Pascal, bo jesteście, no właśnie, słuchaczami tej szkoły.
1: Dokładnie.
0: Co się stało, że i co było takiego inspirującego w tym, co proponuje Pascal, że właśnie oboje wybraliście policjalną szkołę Pascal?
1: Myślę, że zaczęło się od tego, że ja studiuję również na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym dietetykę kliniczną. Mhm. I zobaczyłam, że jest tam kurs psychodietetyki, który trwa 30 godzin i zaczyna się od 14 września.
0: Czyli jeszcze trochę wakacji jest.
1: Dokładnie, dokładnie. 30 godzin, dokładnie. I uważam, że ogólnie bardzo chcę iść w stronę dietetyki. Jest to moja pasja, bardzo mnie to interesuje i stwierdziłam, że to jest kurs dla mnie. Zapisałam się, kursy oczywiście są płatne, mój kosztował 500 zł, ale wszystkie inne kierunki, które tam są, jeżeli chodzi o naukę, rok, dwa lata, są bezpłatne. Mhm. Także ja również chodzę na sterylizację tam, ponieważ ogólnie zawsze te medyczne kierunki mnie interesowały. Jakaś tam medycyna, stomatologia, biologia, no i stwierdziłam, że sterylizacja medyczna jest idealna dla mnie, ponieważ jest to jakby obracanie się w gabinecie stomatologicznym. Myślę, że dla innych ludzi, których interesuje jakby stomatologia, jest to idealny kierunek.
0: Aleksander też jest słuchaczem policjalnej szkoły Pascal. Co ty wybrałeś? Jaki kierunek?
2: Ja wybrałem kierunek masażysty. Mhm. Dlatego, że w sumie od jakiegoś tam dawna, do dłuższego czasu mnie interesowało to, nie? I uważam, że to jest świetny pomysł dla mnie, nie?
0: Zachęcamy słuchaczy Super FM, ci, którzy jeszcze nie mają jakiegoś pomysłu na swoją przyszłość, ale w ogóle opowiedzcie, dlaczego akurat warto tam uczyć się? Dlaczego akurat w Pascalu?
1: Bo ta szkoła daje ogromne możliwości, ogromne doświadczenie i co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o masażystę mojego chłopaka, ten jego jakby kierunek to jest nie tylko nauka, wkuwanie na pamięć, na blachę, jak to się mówi kolokwialnie, to jest praktyka. Co jest świetne dla osób, które po prostu to lubią i ta praktyka pomaga im bardziej się nauczyć. To jest świetne. Plus zajęcia odbywają się w Akademii Sztuki, gdzie jest to piękny, historyczny budynek. No i myślę, że naprawdę ta nauka będzie bardziej owocna dzięki
0: temu. Ja chciałem właśnie o ten budynek zapytać, tak. Bo to są naprawdę wyjątkowe wnętrza.
1: Tak, dokładnie. No historyczne są, przepiękne i ludzie ze Szczecina, chyba każdy zna Akademię Sztuki. No jest to piękny budynek.
0: Aleksander przysłuchuje się naszej rozmowie. Ty też masz takie samo zdanie?
2: No wie pan co, szczerze nie widziałem tego budynku jeszcze, bo ja nie jestem ze Szczecina, ale chętnie zobaczę za niedługo.
1: Okay. Pojedziemy od razu po.
0: W takim razie polecamy policjalne szkoły Pascal, Amelia Pelc i Aleksander Tas. To co wam życzyć w takim razie przed rozpoczęciem nauki, bo start dzisiaj, pierwszy dzień września, wszyscy myślą o tym, jak ten nowy rok szkolny będzie wyglądał. Czego wam życzyć?
1: Spokoju, szczęścia, żeby wszystko zdawać.
0: Amelia, Aleksander, szczęścia i jeszcze raz szczęścia od całego zespołu Super FM. Dziękuję, że przyszliście do nas.
1: Dziękujemy bardzo.

Coraz bliżej południa. Nie chcemy nikomu niczego zabierać, mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek, pytany o ewentualny stały pobyt Daru Młodzieży w stolicy Pomorza Zachodniego. Mamy komentarz w związku z tą sprawą z Trójmiasta. O szczegółach po południu, wcześniej wiadomości w Super FM.

lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 12. Wiadomości Super FM.
3: 4 ofiary śmiertelne tragicznego wypadku na autostradzie A1. Potem aktualne ustalenia prokuratury w sprawie pożaru fabryki dronów i premier w szkole o trendzie pogardy.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 4 osoby zginęły, 4 w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Celowe podpalenie, straty na co najmniej 15 milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
4: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
4: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
5: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
4: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
3: Tymczasem prokuratura okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Mogło tu również dojść do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś też początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół nr 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi, by między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
6: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
3: W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września 1939 roku zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
1: Super FM. Pogoda.
7: Co nowego na mapach meteo? Coraz więcej chmura. W prognozach po 14 może przelotnie pokropić w stolicy Pomorza Zachodniego. Teraz nasze stacje na Niebuszewie pokazują 19 stopni. 18 jest w Zdrojach, dzisiaj do 21 kresek.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
7: Ciekawe, co wy o tym sądzicie. Czy chcielibyście, by Dar Młodzieży na stałe zacumował w Szczecinie? 9-1-2-4-5-5. No jestem ciekawy waszego zdania. Tymczasem Opera na Zamku ma powody do satysfakcji w jubileuszowej 20. edycji teatralnych nagród muzycznych. Szczecińska scena otrzymała, uwaga, uwaga, aż 6 nominacji. Gratulujemy.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Super FM z widokiem na Szczecin. Tutaj najwięcej informacji z naszego miasta. Miało być wcześniej, no ale potrwa jeszcze 4 dni. Mowa o remontowanym wiadukcie na Warcisława. To informacja od zastępcy prezydenta Szczecina Łukasza Kadłowskiego. Jak informuje w mediach społecznościowych pan prezydent, sam codziennie jeżdżę przez ten wiadukt i wiem, że po 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego mogą pojawić się tutaj spore utrudnienia dla kierowców, pisze Kadłubowski. Zapewniając jednocześnie, że na szczęście mówimy tylko o 4 dodatkowych dniach. Ruch wahadłowy ma obowiązywać do 4 września włącznie, a najpóźniej od 5 września powinniśmy ponownie jeździć obiema nitkami. Te najnowsze informacje z dróg w popołudniowym programie w Radiu Super FM już po 15:00.

0: Rozhulał się ten nasz Oskar Cyms bez końca. Jego nowa propozycja w Super FM, 26 minut po południu, a czas ucieka, ucieka w październiku. Przypominamy, spotykamy się na finale Festiwalu Młodych Talentów. W tym roku Pomorze Zachodnie odwiedzi Mela Koteluk. Dla wielu, myślę, kapitalny kierunek, by rozwijać się wokalnie, tak jak Mela. Koncert Meli Koteluk już 10 października w ramach Festiwalu Młodych Talentów w Słowianinie. Bilety sprawdzałem, podobno jeszcze są, ale naprawdę trzeba się spieszyć. Więcej zaproszeń już za moment od Basi Gądek.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
13: I po reklamie. Super FM zaprasza.
14: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Szczecińskie sceny teatralne i muzyczne wracają po wakacyjnej przerwie. Wrzesień przyniesie w naszym mieście szeroki wachlarz wydarzeń od operowych widowisk i jubileuszy przez klasykę dramatu, aż po propozycje dla najmłodszych widzów. 26. Wielki Turniej Tenorów. Jedno z najważniejszych plenerowych i operowych wydarzeń roku w Szczecinie. To propozycja opery na zamku na 11 września. W tym miesiącu w operze także zobaczycie muzyczną bajkę o odwadze, akceptacji oraz sile przyjaźni zatytułowaną Toto. Związek na odległość niewielką to spektakl w Teatrze Polskim. W pierwszej połowie miesiąca także Mąż mojej żony. Popularna, pełna zwrotów akcji komedia. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu Very Ibsen, a także Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. 7 września na afiszu także Mayday 3 Bigamistka. To powrót uwielbianego przez publiczność cyklu komediowego. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów, A Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Wrzesień w Pleciudze zamknie barwne widowisko edukacyjne Perfekty i Ambaras. W Willi Lęca w ramach Festiwalu Muzyki Przywracalnej odbędzie się koncert między tradycją a pamięcią. 24 września wystąpi berliński kwartet dyplomatyczny, a w programie znajdzie się polska muzyka kameralna inspirowana m.in. folklorem. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych usłyszycie w naszych audycjach, a także w mediach społecznościowych.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: W popołudniowym programie teraz głośny i dodajmy bardzo nieprzyjemny temat. Temat, który powraca w Super FM. Śledzimy go od początku. W studiu Andrzej Kutys.
2: Dzień dobry.
1: Tak się, Andrzeju, zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby no właśnie robić takie rzeczy, czyli rozlewać.
2: To jest bardzo proste i tutaj śledczy, bo od razu wyjaśnijmy, że ja tutaj będę posiłkował się komunikatem prokuratury okręgowej w Szczecinie. Śledczy jasno to wyjaśniają, że swoim działaniem, tu cytuję, swoim działaniem oskarżony miał na celu wzbudzenie poczucia zagrożenia, aby zmusić do zaprzestania działalności. Chodzi o atak na restaurację Lili Bajdutkiewicz. Wtedy w mediach społecznościowych sami właściciele tej restauracji opublikowali nagrania z monitoringu. Ktoś rozlewa śmierdzącą ciecz. No i mamy akt oskarżenia w tej sprawie. Konkretnie akt oskarżenia przeciwko Majkowi P. Dostarczył innej osobie i zlecił rozlanie tej cieczy. Tutaj jak gdyby oto Mike P. jest oskarżany jako osoba karana. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. To znowu informacja z prokuratury. Natomiast to ciekawy trop, też portal w Szczecinie.pl ustalił, że Mike P. to także ten sam Mike P., który był w również głośnej w Szczecinie sprawie związanej z pobiciem taksówkarza. To było na Podzamczu, być może pamiętacie, konkretnie to był styczeń 25 roku. To również ten taksówkarz upublicznił nagranie w mediach społecznościowych. On jechał prawidłowo, w Wielką Odrzańską wjeżdża Mercedes. Wychodzi z niego kobieta, chce jechać pod prąd, wywiązuje się awantura, podchodzą znajomi tej kobiety, jest bójka po prostu z użyciem różnych niebezpiecznych narzędzi. To i to jest ten sam Mike P., wtedy partner kobiety, właścicielki innej restauracji. Także tutaj postawię kropkę, na razie taka sytuacja w tej sprawie, będziemy ją oczywiście śledzić.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: pierwszy dzień w szkole, jak wam mija to wtorkowe popołudnie. Tu Super FM, 6 minut i będzie godzina 13. Plecak na podróże. Te duże i te także małe. Myślę, że każdy chciałby taki plecak mieć. W środku gadżety dla wszystkich podróżników, choć nie tylko. Ręcznik bidon od sponsora naszej zabawy, Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. Do zdobycia to wszystko po godzinie 13. Proszę uważnie słuchać Super FM. Pojawi się pytanie w naszej zabawie, trzeba będzie odpowiedzieć. Kto pierwszy, ten lepszy. Wcześniej wiadomości punktualnie o 13 w Super FM.
1: Reklama.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
4: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
5: Wow!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
13: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
14: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
15: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascaledu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.

0: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
1: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej, za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
3: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożary mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
4: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
1: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
1: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena French i Magdalinet.
2: Super FM. Pogoda.
6: Trzymamy kciuki za dwie Magdy. Tym razem teraz aktualna prognoza pogody. Według prognoz po 13 miało się zachmurzyć. Spoglądam na placu Rodła. Tak, ciężkie deszczowe chmury wiszą nad naszymi głowami po południu. Coś nieprzemakalnego, jak znalazł, może pokropić. Na termometrach w tej chwili 21 stopni w nocy. Od 12 do 13 stopni bez deszczu.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
6: To ostatnia wspólna godzina naszego popołudniowego programu. Przed 14. Tak, przed 14 w studiu dokładnie powinien pojawić się Tomek Duda z kolejną pocztówką z podróży, ale wcześniej coś dla tych, którzy czekają na popołudniową zabawę w Super FM. Plecak dla tych, którzy lubią podróże. Podróżowanie. Do wzięcia wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. To pytanie już za kilkanaście minut. Myślę, że proste. Jak na wtorek, wtorkowe popołudnie. To bardzo proste.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

że buja ten kawałek, prawda? Justin Timberlake, Black Eyed Peas, kwadrans po 13:00, popołudniowe radio Super FM. Ja wiem, że wakacje się skończyły, ale na weekendowy wypad gdzieś do lasu. Jak znalazł ten plecak? Myślę, że każdemu mógłby się przydać i mam go, oddam w zamian za poprawną odpowiedź na proste pytanie. Jak nazywa się niebiesko-pomarańczowy ptak, który jest symbolem wielu działań promujących Dolinę Dolnej Odry? Sponsorem, przypomnę, popołudniowej zabawy jest Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry. To co? Spróbujecie swoich sił? Jak nazywa się niebiesko-pomarańczowy ptak, który jest symbolem wielu działań promujących Dolinę Dolnej Odry? 9-7, 2-4, 5-5, czekam na prawidłowe odpowiedzi. Aha, kto pierwszy, ten lepszy.

0: Nie spodziewałem się, że tak szybko będzie prawidłowa odpowiedź w naszej popołudniowej zabawie. Przy telefonie Paweł, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: W domu czy w pracy?
1: W pracy.
0: Szef dzisiaj spokojny czy taki trochę niespokojny?
1: Chyba spokojny.
0: Musiałeś się chwilę zastanowić nad tym.
1: Tak, musiałem dyplomatycznie odpowiedzieć.
0: Paweł, czy ty jesteś takim podróżnikiem, który lubi gdzieś sobie tak połazić, na przykład w weekend? Na przykład wyjechać do lasu, poddychać tym fajnym powietrzem?
1: Jak najbardziej, najlepiej z dziećmi, żeby się wybiegały.
0: Jak nazywa się niebiesko-pomarańczowy ptak, który jest symbolem wielu działań promujących Dolinę Dolnej Odry? Paweł wie.
1: Tak, jest to zimorodek.
0: Tak! A już widziałeś na własne oczy chociaż raz?
1: Chyba gdzieś mi się rzucił, bo to on ma taki charakterystyczny żółty brzuszek pomarańczowy, także...
0: Tak, wszystko się zgadza. Plecak wędruje do ciebie. Zapraszamy do Radia Super FM. Mieścimy się w kompleksie Pazim na 4. piętrze. Zapraszamy i gratuluję.
1: Super, dzięki bardzo.
2: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: Radio Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć. Tym razem będzie egzotyczna pocztówka z podróży. I zaczniemy od samolotu. No nie dlatego, że jest tam daleko, choć oczywiście jest. Chodzi o to, co podobno najlepiej zobaczyć właśnie z góry. Kiedy samolot podchodzi do lądowania, pod nami pojawia się miasto o kształcie przypominającym samolot albo ogromnego ptaka z rozpostartymi skrzydłami. Nie jest to przypadek. Miasto nie rozwijało się przez stulecia wokół rynku, portu czy też zamku. Najpierw powstało na papierze, najpierw je narysowano, dopiero później zamieszkali w niej ludzie. Witamy w Brazylii, jednej z najbardziej niezwykłych stolic świata. Jeszcze w połowie XX wieku nie było tutaj w zasadzie żadnego miasta. Rozciągało się brazylijskie Cerrado, czyli rozległa sawanna wyżyny brazylijskiej. Pomysł przeniesienia stolicy z wybrzeża w głąb kraju był jednak znacznie starszy. No, wspominano o nim już w XIX wieku, a Konstytucja Republikańskiej Brazylii z 1891 roku przewidywała utworzenie przyszłego dystryktu federalnego w interiorze. Dopiero w 1956 roku rozpoczęto wielką budowę. 4 lata później, 21 kwietnia 1960 roku, Brasilia została oficjalnie stolicą Brazylii, zastępując Rio de Janeiro. No, tempo było niewiarygodne. Za cały plan urbanistyczny odpowiadał Lucio Costa. Zaprojektował słynny Plano Piloto. Dwie główne osie przecinające się tutaj niczym ogromny krzyż. Jedna została przeznaczona przede wszystkim dla monumentalnych budynków państwowych, druga dla dzielnic mieszkalnych. Z czasem układ zaczęto porównywać do samolotu. No ale oczywiście architektoniczną twarzą miasta był przede wszystkim Oskar Niemeyer. Niemeyer uwielbiał beton, ale nie znosił prostych, ciężkich brył. Powtarzał, że fascynuje go krzywa. Linia gór, fal, rzek, ludzkiego ciała. Dlatego jego Brasilia jest pełna budynków, które wyglądają niemal jak rzeźby. Tak powstała jedna z najbardziej niezwykłych katedr świata. Nie ma ona tradycyjnych murów ani wież. 16 betonowych kolumn wygina się tutaj ku niebu, tworząc konstrukcje przypominające koronę cierniową, albo dłonie złożone do modlitwy, albo kwiat otwierający się ku słońcu. Do wnętrza schodzi się, schodząc pod ziemię. No a później przestrzeń nagle otwiera się światłem, wpadającym przez ogromne przeszklenia. Nad głowami zwiedzających unoszą się rzeźby aniołów. Wszystko brzmi niemal idealnie. Ale kiedy do miasta wprowadzili się ludzie, okazało się, że miasta nie zawsze chcą zachowywać się zgodnie z projektem architekta. Brasilia została zaplanowana przede wszystkim dla samochodów. Odległości są ogromne, przestrzenie monumentalne. Klasyczne miejskie życie uliczne rozwija się inaczej niż w Rio czy w São Paulo. Nie ma nawet chodników. No i to właśnie czyni Brasilię trochę taką bardziej fascynującą metropolią. Jest jednocześnie utopią i eksperymentem urbanistycznym. Ale eksperymentem na tyle ważnym, że w 1987 roku jej modernistyczny zespół urbanistyczny został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co oczywiście świadczy o wyjątkowości tego miejsca. Do usłyszenia.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jest 14. Wiadomości Super FM.
1: Niepokojący przerost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
3: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
1: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
4: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
1: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
5: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
1: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku halę dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
6: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
1: Nic tylko pozazdrościć.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: A tu i teraz w Radiu Super FM to jedna ze szczecińskich stacji paliw, konkretnie ta przy ulicy Piłsudskiego. Dziś data symboliczna nie tylko dla uczniów, bo wracają do szkół, ale także dla kierowców, bo wzrosły ceny paliwa. Skończył się program Ceny paliwa niżej, w związku z tym kierowcy również w Szczecinie płacą po prostu więcej, nawet po złotówkę na litr. Wczoraj kolejki na stacjach paliw były przez to ogromne, w niektórych miejscach wychodziły nawet na ulicę, przez co tworzyły się korki. Dzisiaj ruch już znacznie mniejszy, no ale to też nie ma co się dziwić, no bo ceny urosły. Kierowcy, z którymi udało mi się porozmawiać, mówią wprost, że takie ceny ciężko udźwignąć, szczególnie przy niskich zarobkach. Skarżą się też na to, że próbowali zatankować wczoraj, no ale właśnie przez te wspomniane kolejki im się nie udało, a na niektórych stacjach paliw po prostu tego paliwa zabrakło. Rząd zapewnia, że pakiet CPN jeszcze wróci, ale kiedy to się wydarzy, no tego na razie nie wiadomo.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
2: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
1: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
2: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało. I taniej się stało.
0: I po reklamie. Super FM zaprasza.
8: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Związek na odległość niewielką w Teatrze Polskim w Szczecinie to przewrotna komedia małżeńska zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia rozpoczyna się od zabiegu botoksu, który staje się początkiem niezwykłej podróży przez wspomnienia, wyobrażenia i kulturowe wzorce kobiecości. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, o prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. Premiera 10 września. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. 6 września na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru są biegi na 5 i 10 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie czas nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Zbliżają się do końca zamkowe noce filmowe. Seanse organizowane podczas wakacji w plenerowej przestrzeni tarasu w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dziś o 21:30 zobaczymy film Marka Osajdy zatytułowany Paul Robien, Apostoł Przyrody, a za tydzień Ścieżki Życia, których seans na początku lipca został odwołany z powodu niesprzyjającej pogody. Jeśli i tym razem pogoda nie pokrzyżuje planów, czekają na widzów dwa bardzo ciekawe filmy. Paul Robien, Apostoł Przyrody w reżyserii Marka Osajdy to film o pięknych, choć tragicznych losach pewnego ornitologa. Produkcja trwała ponad rok, była wymagająca i czasochłonna, bowiem opowieść toczyła się w zachodniopomorskich plenerach przez cztery pory roku. Filmowcy wzięli na warsztat postać niemieckiego ornitologa Paula Robiena, który całe swoje życie poświęcił zielonej rewolucji. Film Marka Osajdy to nie tylko opowieść o człowieku, a przede wszystkim o nadal aktualnej idei, jaka jest zabieganie o zachowanie zielonego dziedzictwa. Postać Paula Robiena jest niezwykła, jego praca wciąż fascynuje, a dokonania budzą powszechny podziw. Za tydzień 8 września finałem zamkowych nocy filmowych będzie seans filmu Ścieżki Życia. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca i pełna nadziei opowieść o dojrzałej miłości, która okazuje się silniejsza niż życiowe kryzysy. Film, który zdobył serca widzów w całej Europie, zachwyca szczerością oraz prostotą, z jaką mówi o sprawach najważniejszych. To historia, która podnosi na duchu i przypomina, że nawet po największej burzy można odnaleźć spokój, jeśli idzie się razem. Ścieżki Życia to nie tylko emocjonalna historia, która inspiruje i zostaje w pamięci na długo. To również prawdziwa uczta dla oka, pełna zapierających dech w piersi widoków dzikich klifów, plaż i zielonych wzgórz. Po seansie sami zapragniecie ruszyć w drogę, bo choć na chwilę zostawić za sobą codzienność i poczuć na twarzy morską bryzę. Gorąco polecam oba seanse w plenerowej przestrzeni Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
3: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na Jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
5: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
6: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
5: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
6: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że jeden litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
5: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
3: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem i jego akademią. Zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu w wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
7: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
8: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
7: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
9: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
7: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
3: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy już w czwartek.
2: Tak gra Super FM.
1: Super FM.

To przełożyło się i przekłada na wzmożony ruch na szczecińskich drogach. Na początek droga numer 10 ze Stargardu do Szczecina. Tutaj zatrzymacie się już na wysokości ulicy Przyszłości. Potem przejezdnie, ale polecam zdjąć nogę z gazu, bo im bliżej węzła Kijewo, tym ruch jest większy. Teraz autostrada A6, ta przejezdna w obu kierunkach, ale już jutro rozpoczną się prace budowlane w okolicy węzła Klucz, a to spowoduje utrudnienia i możliwe korki, bo ruch będzie odbywał się wyłącznie jedną nitką. Polecam dużo cierpliwości i lepiej wyjechać wcześniej, jeśli planujecie jutro jazdę A6 w stronę Goleniowa czy Berlina. Przenosimy się do miasta w pomocy drogowej Super FM. Duży ruch na ulicy Energetyków w stronę Mostu Długiego. Zatrzymacie się już przed rondem portowców. Nie jest lepiej na Nabrzeżu Wieleckim, tym bardziej jadąc od strony ulicy Kolumba. Przybywa zmotoryzowanych również na Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. Na rondzie Hakena tłoczno od aut. Najwięcej utrudnień czeka Was na Południowej w stronę Ustowa. Nieco lepiej jedzie się Floriana Krygiera w stronę Warzymic. A jeśli chcecie ominąć zator na Południowej, to z ronda Uniwersyteckiego warto kierować się w ulicę Cukrową.

0: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
2: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
1: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
2: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
3: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
2: Wow!
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 20 minut zostało do godziny 16 na początek tego serwisu. Droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulica Zagadłowicza. Tutaj potrzebujecie około 10, może nawet 15 minut, by dojechać do ronda Knapa. Potem Wojska Polskiego już przejezdnie, ale zwolnicie w okolicy węzła Łękno. Majdańskiego stoi w kierunku Pogodna, a Trałguta do Wojska Polskiego. Duży ruch w pobliżu Placu Szarych Żeregów. Hamulec przyda się na Piłsudskiego, Wielkopolskiej czy Wojska Polskiego i 5 lipca. Tłoczno na Matejki do Placu Hołdu Pruskiego. Potem już spokojnie, no ale na trasie zamkowej nie warto dodawać intensywnie gazu, bo tam nadal trwa przebudowa i obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Duży zator na Gdańskiej w stronę centrum za basenem górniczym ze względu na przebudowę torowiska. Wyłączony z użytku jest lewy pas ruchu, stąd w tym miejscu każdemu polecam zachować drogowy savoir-vivre i jazdę na suwak, niczego nie wymuszając. Na koniec tego serwisu jeszcze północ Szczecina i ulica Bogumińska. Duży zator tworzy się w stronę ulicy Pokoju i to już na wysokości skrzyżowania z Ostrowską. Nieco lepiej jest w stronę ulicy Chorzej i centrum Szczecina, no ale spokojnie, to ha, kwestia czasu, aby i tutaj zaczęło się korkować. Pozdrawiam też wszystkich na Wszystkich Świętych. Tam przyda się cierpliwość, bo zatrzymacie się na odcinku od Arkońskiej do Chopina. Kolejna pomoc drogowa już po godzinie 16. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek w swoim programie Ale to był dzień w Radiu Super FM, a ten program startuje już o 15.55 w jesiennej remówce Radia Super FM. Tomek Janicki, słyszymy się już jutro. Bezpiecznego powrotu do domu. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: Najlepsza Michał Kaczmarek.
1: Szczerze i zupełnie uczciwie, 2 miesiące czekałem na to nasze popołudniowe spotkanie w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Za 5 minut godzina 16, za 5 minut więc zaczniemy pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Dziś pierwszy dzień roku szkolnego. Ten temat więc na pewno nam nie ucieknie, ale nie uciekną nam także zmiany w organizacji ruchu i to, że jedzie się dzisiaj po mieście nie najłatwiej. O tym wszystkim będziemy mówić, bo rzeczywiście piszecie do nas i dzwonicie, że zmian jest dużo i korków także.

0: wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
2: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
3: A znasz Landtech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.landtech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
2: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Landtech.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy po tragedii na jedynce. Wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy. A chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
3: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
1: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
4: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
4: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
5: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
4: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
1: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
6: O ile tankujemy dzisiaj?
7: 8,39.
6: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
7: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
8: Za stówkę.
6: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
8: Bardzo drogo.
1: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
9: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
10: Duże oczy?
9: Nie oddajemy smartfonów.
11: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
10: To będzie wyzwanie?
9: Może być.
1: No jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
2: Super FM. Pogoda.
12: Czy ten zakaz martwi szczecińskich uczniów? O tym też jeszcze dzisiaj w Radiu Super FM będziemy rozmawiać. Póki co pogoda, chmur trochę więcej na horyzoncie. Na termometrach 20 stopni, wieczorem około 17, wiatr też silniejszy. No i niestety we wtorek możliwe są delikatne przelotne opady deszczu.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: No trzeba przyznać, że intensywny jest ten pierwszy dzień września. Po pierwsze ze względu na sytuację drogową. Mam takie wrażenie, że wszyscy dzisiaj ruszyli znów na ulicę naszego miasta i były takie momenty, że telefony do studia Radia Super FM się rozdzwaniały bez przerwy z pytaniem, co się dzieje w mieście, że tych korków jest tak dużo. Pomoc drogowa przed nami. Będziemy więc na pewno o tym mówić, tak samo jak będziemy mówić chociażby o tym pierwszym dniu roku szkolnego i pierwszym dniu znowu podwyższonych cen paliw. Ta informacja nie tylko przez najbliższe 2 godziny. Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry.

0: To był dzień.
1: I zdaje się, że wielu kierowców w mieście dzisiaj chciałoby zanucić utwór Jaśka Piwowarczyka Halo Houston, bo tych korków i zatorów jest sporo. Będziemy jeszcze o tym mówić z różnych części naszego miasta, ale teraz łączymy się z Placem Rodła, czyli tutaj niedaleko naszego studia radiowego, gdzie Andrzej Kuty sprawdza sytuację w komunikacji miejskiej, bo 1 wrzesień to również całkiem sporo zmian.
2: A ja cię widzę nawet tutaj stąd, gdzie stoję, mój drogi.
1: Ja cię nie widzę, Andrzej.
2: Tutaj macham do ciebie, jestem na przystanku tramwajowym.
1: To jeszcze podskocz parę razy, to może rzeczywiście będę mógł cię dostrzec.
2: To się zmacham i nie będzie tej relacji, co wtedy? A przecież warto poinformować naszych słuchaczy, znaczy pewnie wiedzą, ale warto zwrócić uwagę na to, że od 1 września bardzo istotna zmiana, no można powiedzieć po 2 latach, to szczególnie mieszkańcy Pomorza zwracają na to uwagę pewnie, choć nie tylko, zaraz do tego przejdę, więc oczywiście 11 i 12 wróciły na swoje stałe trasy po tym, jak wreszcie zakończyła się torowa rewolucja, czy też no, zakończyła się w tym sensie, że Aleja Powstańców Wielkopolskich, to torowisko i pętla Pomorzany są już oddane do użytku. No też przypomnijmy, że były ostatnio problemy z pętlą Niebuszewo, bo tam był jakiś kłopot z ubytkiem, bo tam też jakaś wymiana nawierzchni, no ale dzisiaj mamy 1 września, dzieciaki wracają do szkoły, już od jutra będą jeździły tak, jak te 11 i 12 jeździły, czyli teraz no właśnie, dla mnie to też jest, bo ja zawsze też jeździłem na przykład C11 i jechałem tutaj z przystanku naprzeciwko Radisona, no to skręcałem w prawo 11 jechałem na Niebuszewo, to teraz już nie, bo teraz 11 oczywiście pojedzie prosto w kierunku Pomorza, no to teraz będę chodził właśnie na ten przystanek, na którym jestem, czyli tutaj 11 pojedzie prosto w kierunku Ludowej, tak jak zawsze jeździła, ale 12 skręci w lewo i właśnie pojedzie na Niebuszewo. Bardzo dużo, to sprawdziłem w rozkładzie, jest naprawdę dużo 12, szczególnie tak między godziną 12 a 17, no i oczywiście rano, czyli 6, 7 tych 12 jest naprawdę dużo w rozkładzie, do tego jeszcze ta 11, więc powiedzmy od Pomorzan do Placu Rodła myślę, że większych kłopotów nie będzie. Ja mówię to także w tym kontekście, bo sam byłem świadkiem na przystanku, kiedy jedna pani z dzieckiem taka dosyć zdezorientowała, mówiła, ale to jak? Gdzie jest czwórka? Nie ma czwórki? No, oficjalnie czwórka zawieszona, przynajmniej wciąż takie komunikaty można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, natomiast no właściwie już chyba można potwierdzić, że ta czwórka jest na ten moment zlikwidowana, także nie czwórka, a 11 i 12, no i tak to właśnie wygląda. Ta proza życia w popołudniowym szczycie komunikacyjnym prosto z Placu Rodła i tam gdzieś znowu macham do ciebie, do redakcji.
1: Dzięki, ja do ciebie też macham, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc naszym pasażerom radzimy, żeby nie jeździć na pamięć. 1 września to całkiem sporo zmian. O nich też przeczytacie i na stronie internetowej Radio Super FM, i na stronie ZDITM-u. Andrzeju, pięknie ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: To był Andrzej Kutys na żywo z Placu Rodła w Szczecinie i za chwilkę na antenie Radio Super FM znowu informacje drogowe. Jeżeli macie jakieś sygnały, o których częściach miasta, szybko powinienem powiedzieć naszym słuchaczom, bo tam jest wyjątkowo źle. Pamiętajcie, możecie do nas pisać i dzwonić.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację.

0: Emily Plater mają to do siebie, że w ostatnim czasie mocno się korkują. Tak było dzisiaj na przykład na wysokości stoczni. Zresztą do teraz widzę, że tam jest całkiem sporo aut. One oczywiście jadą już wolno Jana Skolna, potem Stalmacha, Drudzkiego, Lubeckiego i dopiero gdzieś mniej więcej na skrzyżowaniu z Ruriańską zaczyna się robić trochę spokojniej. Tamtych rewirów radzę Wam unikać, aczkolwiek jeżeli ktoś górnym tarasem próbuje się dostać na północ, też może nie być łatwo. Chociaż tutaj trochę bardziej optymistycznie powiem, że na przykład Bogumińska w stronę ulicy Chorzej, proszę bardzo, bez żadnych problemów, za to już w stronę Polic. Niestety trochę trzeba poczekać i od jutra pewnie będzie jeszcze gorzej. Dużo sygnałów niepokojących z Niebuszewa, bo tutaj bywają takie momenty, kiedy na przykład przez Rondo Giedroycie jest naprawdę trudno przejechać. Obecnie taka sytuacja również ma miejsce i na przykład dojazdówka do Ronda od strony Staszica trochę może Wam zająć, ale jeszcze gorzej jest w okolicach Kołłątaja, a potem następnie w Warcisława. Oczywiście te zatory jeszcze dzisiaj nie są tak straszne, jak pewnie będą jutro, ale wyobrażam sobie, że taki delikatny przedbieg przed wrześniem, no niektórzy już przeżywają, chociaż dzisiaj jest pierwszy dzień i pierwszy dzień, kiedy możemy zobaczyć, że właśnie tych aut od początku tego sezonu szkolnego jest na ulicach trochę więcej. 91, 2 czwórki, 5 piątek, czekam na Wasze sygnały. Widzę, że na przykład na Alei Wojska Polskiego też jest całkiem tłoczno przed zjazdem na Szarych Szeregów i trochę więcej o tym powiem w kolejnej pomocy drogowej.
1: Na program zaprasza sponsor Waku, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: 27 minut po godzinie 16. Wczoraj były kolejki na stacjach paliw i dosłownie tankowanie do pełna. Dzisiaj za to zgrzytanie zębami. No i czasami dziwny wyraz twarzy, kiedy patrzyło się na pylony na stacjach benzynowych. Ceny paliw niżej już nie funkcjonują, ceny paliw idą do góry. Jak na to reagują mieszkańcy Szczecina, sprawdzał Piotr Jarząbek.
1: Jak pan zareagował na ceny paliw dzisiaj?
2: Na razie jeszcze nie zareagowałem, więc jeszcze nie wiem, jaka jest cena paliwa.
1: Co to z tymi cenami paliwa się dzisiaj stało?
3: A co się stało?
1: No urosły.
3: Urosły znowu, no tak, tak jak mówili, że od 31 sierpnia z powrotem urosną, więc tak się stało, trochę się trzeba było tego spodziewać niestety, nie?
1: A nie próbował pan wczoraj zatankować?
3: A wczoraj szczerze powiem, że zapomniałem o tym. Rano przypomniał mi znajomy, że dzisiaj jest ostatni dzień i od jutra ceny paliw pójdą w górę, no ale nie zdążyłem i dzisiaj niestety musiałem zatankować.
1: No niestety pan mówi, czyli jednak trochę szkoda, że urosły.
3: No zdecydowanie szkoda, że urosły, no to prawda, no, ceny paliwa są horrendalnie drogie i kwoty porażają i zwalają z nóg. No mamy nadzieję, że to jak najszybciej się skończy i te ceny spadną.
1: Jak pan dzisiaj zareagował na ceny paliw?
4: Bez komentarza.
0: Bez komentarza, to jest paradoksalnie w tej sytuacji całkiem niezły komentarz, bo te ceny w porównaniu z dniem wczorajszym rzeczywiście są średnio o złotówkę na litrze wyższe, a więc nie ma co ukrywać, że dla kierowców to są trudne momenty. Tak jak przejazd przez niektóre ulice miasta, to też są trudne momenty. Jeszcze jedna pomoc drogowa w tej godzinie.
5: Ale to był dzień. Reklama.
6: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka? Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
7: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
6: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
9: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kauflando.
8: Takie cuda tam sprzedają?
9: No pewnie. I to nie za miliony.
10: Kauflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kauflando.pl.
11: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
12: No właśnie, jedziemy do Kauflando. Co my tu jeszcze robimy?
13: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kauflando.pl.
14: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No trochę się przyznaję do tego, że w poprzedniej pomocy drogowej delikatnie was nastraszyłem odnośnie tego, że jest już tak strasznie ciężko przemieszczać się po mieście ze względu na to, że mamy początek roku szkolnego, bo tak patrząc z minuty na minutę, z kwadransa na kwadrans, widzę, że jednak może nie jest aż tak bardzo źle i oczywiście są miejsca, w których na przejazd trzeba kilka minut poczekać, ale ogólnie można powiedzieć, że w sumie kilka minut i tak naprawdę każdą część Szczecina uda nam się pokonać bez większych problemów. Patrzę teraz na okolice Mostu Długiego. Tutaj od ronda Portowców i od strony ulicy Energetyków trochę trzeba poczekać, ale jeżeli już pokonacie Most Długi, to tak naprawdę do Bramy Portowej i dalej jedziemy bez problemu. Trochę przed skrzyżowaniem Wojska Polskiego Krzywoustego trzeba poczekać. Ale to jest tak naprawdę, myślę, kwestia kilku minut i potem dalej jedziemy już w miarę spokojnie. Tak jest przez Krzywoustego, tak jest też przez Plac Kościuszki. Tutaj od strony Chodkiewicza do samego skrzyżowania z Krzywoustego jedna, dwie serie świateł do poczekania, ale potem też już w miarę płynnie. Czyli można powiedzieć, że w kratkę. O tak, to jest dobre sformułowanie. Frekwencja szkolna w kratkę to nie jest dobry pomysł, ale skrzyżowanie w naszym mieście zakorkowane w kratkę. To znaczy, że przed sygnalizacją świetlną trochę trzeba poczekać, a poza tym to w miarę płynnie. Również już na Niebuszewie trochę spokojniej. Nawet przez Warcisława do Przyjaciół Żołnierza dojedziecie w miarę spokojnie.

0: Oni absolutnie umieją w przeboje i absolutnie są zachodniopomorscy. Kuba i Kuba, stygnie lato, jeden z największych przebojów tego sezonu letniego za nami w Radiu Super FM. I fakt, że stygnie lato, to również fakt potwierdzony przez to, że mamy dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego. Dla niektórych dobra wiadomość, bo czekali na koniec wakacji, a inni się smucą idąc do szkół. No właśnie, których jest więcej, to sprawdzał Piotr Jarząbek.
1: Dzień dobry, jak tam nastroje przed rozpoczęciem roku?
2: Źle.
1: Dlaczego?
2: No bo nie lubię szkoły.
1: W ogóle nie stęskniony?
2: Nie.
1: I jak nastroje?
3: Słabo. Niewyspany jestem.
4: Daj mi spokój, nie.
1: No. A co, ale nie stęskniliście się w ogóle?
3: Niezbyt, tak szczerze.
1: Stęskniona ze szkołą?
5: Nie za bardzo.
1: No dlaczego? Kolegów, koleżanki znowu zobaczysz.
5: To jakiś plus jest, ale tak szczerze to nie chce mi się za bardzo wyrazić na naukę z powrotem, zwłaszcza, że to jest klasa maturalna, to tak już trochę ciężko może być w tym roku.
1: 1 września, początek roku szkolnego, jak się czujesz?
6: Spoko, naprawdę. No, klasa maturalna, nie wiem.
1: To boisz się którejś matury? Czy w ogóle matur się boisz?
6: Tak.
1: A którejś konkretnie?
6: Z polskiego się boję, bo ja naprawdę nie wiem, czy sobie poradzę.
1: No to jakie obawy są? Stresik jest przed maturą?
5: Bo coś mocno się stresuje, tak już nawet w trzeciej klasie się stresowałam, tak szczerze.
1: Ale jakiś konkretny przedmiot, czy po prostu sam stresik?
5: No najbardziej się stresuję chyba z polskiego, no i może z matematyki. No myślę, że z angielskim sobie poradzę. Nawet rozszerzenie geografii jestem, to też chyba jakoś będzie, a tak to z polskiego najbardziej się boję.
1: No dobra, to jeszcze tylko zapytam o plan. Jak oceniasz?
5: Mam bardzo dobry w tym roku. No praktycznie tam tylko dwa razy mam do 13, tak to mam do 12 chyba.
0: Słuchajcie, to jest tylko 10 miesięcy, naprawdę 10 miesięcy i znowu będziemy się cieszyć z wakacji, nie ma więc co dramatyzować, a jeżeli jesteście w klasie maturalnej, to jeszcze krócej, bo matury przecież w maju, a potem już wakacje. Mam nadzieję, że te słowa otuchy trochę pocieszą uczniów, a jeżeli kogoś interesują dalej tematy edukacyjne, to zapowiadam, że w popołudniowej rozmowie Radio Super FM dzisiaj po godzinie 18 będzie z nami Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty. Będziemy rozmawiali o zmianach w edukacji, a tych zmian jest przecież całkiem spora, więc już teraz gorąco zapraszam, bądźcie z nami, a na zegarach mamy 16:50, czyli 17 za 10 minut.

0: oczywiście fantastyczna Tina Turner na naszej antenie. 2 minuty dokładnie, tyle zostało do godziny 17. Za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, potem prognoza pogody, a potem kolejne informacje z naszego miasta. Będzie o niezwykłej wystawie dotyczącej najsłynniejszej szczecińskiej piekarni. Będą także wiadomości sportowe i skrót porannej rozmowy Radia Super FM. To wszystko przed nami na 97,5 FM.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
1: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć, za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
6: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
7: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90%. Mężczyzn gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
6: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
8: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
6: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad 2 razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
5: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
9: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
5: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
10: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
11: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
10: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
5: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
1: Super FM. Pogoda.
0: To jest fakt, że na horyzoncie gromadzi się trochę więcej chmur, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że te groźby przelotnych opadów deszczu raczej się dzisiaj nie spełnią, a jeżeli już, to po południu i to nie będą takie jakieś mocne opady. 18 stopni Celsjusza, wieczorem 17, nad ranem 14, jutro w ciągu dnia maksymalnie 22, czyli cieplej niż dzisiaj, ale za to dzisiaj mieliśmy przebłyski słońca, a wiele wskazuje na to, że jutro będzie bardziej szaro.
1: Ale to był dzień. Zapraszam, Michał Kaczmarek.
0: Dzień dobry, witam Was ponownie i obiecuję być z Wami jeszcze przez ponad godzinę, 17:03 na zegarach, a przed nami kolejna porcja informacji ze Szczecina. Będzie o wystawie dotyczącej piekarni Reczyńscy. Będzie także o pewnym mężczyźnie, który, no co tu dużo mówić, narozrabiał, szantażując jedną ze szczecińskich restauracji. Ale będzie także o ochronie zdrowia, która no ma się nie najlepiej, a że mieliśmy dzisiaj w studiu byłego ministra zdrowia, to tematy zdrowotne właśnie w porannej rozmowie Radia Super FM się pojawiały. Po godzinie 18 Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty, będzie razem z nami, a więc jeszcze dużo rzeczy, dużo treści, dużo informacji i dużo dobrej muzyki w Radiu Super FM.

0: 10 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Pierwszym po wakacyjnej przerwie gościem porannej rozmowy był dzisiaj Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Tematów było całkiem sporo, przede wszystkim tych dotyczących bieżącej polityki, aczkolwiek jak ma się w studiu byłego ministra zdrowia, to trzeba też porozmawiać trochę o zdrowiu. Bartosz Arłukowicz pracował niegdyś w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej i o Unii Lubelskiej też pytałem.
1: Ma pan jakieś swoje obserwacje czy spostrzeżenia, co się dzieje przy Unii Lubelskiej, że ten szpital jest tak trudno w tym momencie, tak trudno mu się funkcjonuje?
2: W szpitalu na Unii Lubelskiej toczą się potężne inwestycje. To są wieloset milionowe inwestycje.
1: Czyli to jest kwestia tego, że tam się gargantuiczne rzeczy dzieją i trzeba je sfinansować.
2: Nie, mówię tylko o tym, że dzieją się wielkie inwestycje. Szpital wpadł w jakąś zadyszkę finansową. Podkreślam, sprawę znam tylko z mediów. Nie rozmawiałem z panem dyrektorem, choć go dobrze znam, ale nie rozmawiałem z nim o tym. Więc mogę się tylko domyślać, jakiego typu to są problemy. Wiele szpitali w Polsce dzisiaj się boryka z problemami finansowymi. Nie chcę upatrywać tej przyczyny tylko i wyłącznie w zarobkach lekarzy. Nie chcę tego powiedzieć wprost, ale
1: no
2: bardzo
1: bo to
2: chętnie...
1: byłaby nieprawda, gdyby to tylko
2: pewnie nie
1: było,
2: ale po części jest to prawda. Jeśli spojrzymy tak naprawdę... Nie chcę mówić o Unii Lubelskiej, bo nie chcę nikogo obrazić. Naprawdę, nie znam sytuacji konkretnej finansowej szpitala na Unii Lubelskiej.
1: No bo rząd obecnie jakoś te szpitale przy Unii Lubelskiej rzeczywiście nie dopieszcza, mówiąc
2: no ale
1: tak.
2: Mamy Centrum Onkologii, które dostało wielkie pieniądze. No ten szpital dostał wielkie pieniądze w poprzednich latach. No wie pan, no każdy szpital wymaga do inwestowania. No mniejszy, większy, powiatowy, wojewódzki. W szpitalu na Unii dzieją się wielkie rzeczy. To są wielkie inwestycje. Ale wracając do sedna sprawy i tych zadłużonych szpitali, problemów finansowych. Pani minister ma bardzo odpowiedzialną pracę.
1: No pan mówi to z jednej strony poważnie, z drugiej strony pewnie trochę ironicznie, ale no wiemy, że lada moment zaczną się kończyć kontrakty i pacjenci będą czekali jeszcze dłużej, więc no nie udało wam się tej ochrony zdrowia uleczyć.
2: Ale ja nie powiedziałem, że się udało, pan mi nie zadał takie pytania. Jeśli pan mnie zapytał, czy nam się udało naprawić system ochrony zdrowia, nie. Oczywiście, że nie.
1: Czyli pożary przed nami.
2: Trudny czas przed nami. Wie pan, to jest też historyczny czas. Zawsze jest tak, że w szpitalach, niezależnie od tego, czy rządzi PiS, SLD, Platforma, czy ktokolwiek inny, pod koniec roku te same problemy mniej więcej się powtarzają.
0: To była zaledwie minuta i 30 sekund porannej rozmowy, a rozmawialiśmy z Bartoszem Arłukowiczem prawie kwadrans. Cały zapis już teraz jest dostępny na stronie internetowej Radio Super FM w zakładce podcasty. Gorąco zapraszam. A poranna rozmowa już jutro po godzinie 8 rano. Piotr Trzystek, prezydent Szczecina, więc mocno zaczynamy nowy sezon.

0: to był dzień.
1: I uczciwie należy przyznać, że kto jak kto, ale Sylwia Grzeszczak w wakacyjne przeboje to potrafi idealnie. Mango, ten utwór za nami w Radiu Super FM, niespełna 20 minut po godzinie 17. Teraz informacja trochę na pogranicza informacji kryminalnych, trochę gastronomicznych, bo co by nie mówić, sytuacja, kiedy jedna z restauracji jest szantażowana, a następnie dokonywane są na przykład takie sytuacje jak oblewanie chemikaliami przedsionka tej restauracji, to nie jest sprawa codzienna. Jeżeli się okazuje, że związany jest z tym partner jednej z właścicielek innej restauracji, to już w ogóle robi się z tego niezła telenowela. O co chodzi, sprawdzał Andrzej Kutys.
2: Akt oskarżenia, jaki prokuratura skierowała do sądu w sprawie głośnej w szczecińskich mediach i w sprawie, która wiąże się z innym, również głośno dyskutowanym w Szczecinie tematem, czyli zacznijmy od aktu oskarżenia, cytuję tutaj strona prokuratury okręgowej w Szczecinie, akt oskarżenia w sprawie uszkodzenia mienia szczecińskiej restauracji i zmuszania pokrzywdzonego do określonego działania. To restauracja Lili by Dudkiewicz. Obiegła media taka informacja, zresztą pokazywano także filmik, bo to zdaje się, że właściciele tej restauracji udostępnili taki filmik, że ktoś rozlewa przed ich restauracją na elewację, na chodniku i gdzieś tam jeszcze, jak czytamy w akcie oskarżenia, konkretnie chodnik, elewacja budynku oraz donica z kwiatami, jakiś śmierdzący płyn. Oczywiście no, rezultat był łatwy do przewidzenia, straty, zamknięty lokal, natomiast okazuje się, że oto prokurator rejonowy w Szczecin w Śródmieście oskarża niejakiego Majka P. Oskarża go konkretnie o to, że dostarczył innej osobie substancję chemiczną, tę śmierdzącą, i następnie zlecił rozlanie tej cieczy właśnie na chodniku przed restauracją Lili by Dudkiewicz. No i tu mamy jeszcze jeden wątek związany z Majkiem P. Jak się okazuje, zbieżność imion, no i nazwiska, w tym przypadku skróty od nazwiska oczywiście, z inną sprawą głośną w Szczecinie nie jest przypadkowa, jak ustalił portal w szczecinie.pl. Mowa o ataku na taksówkarza na szczecińskim Podzamczu. To działo się 19 stycznia 2025 roku. To również żeśmy relacjonowali, również wideo wrzucone, że tak powiem,

0: partner jednej ze szczecińskich restauratorek jest oskarżony o to, że zlecił atak śmierdzącą cieczą na inną szczecińską restaurację. Tak to w tej chwili wygląda. Oczywiście sprawie będziemy się przyglądać.
1: Będziemy się przyglądać, bo jak słychać, jest skomplikowana. To była relacja Andrzeja Kutysa, 23 minuty po godzinie 17, status quo, Earbox, takie muzyczne za moment utwory, tacy artyści na naszej antenie, a w tej godzinie jeszcze między innymi Super FM zaprasza, a także kolejne informacje, w tym informacje sportowe od Piotra Jarząbka.

0: Wtorkowe popołudnie, pierwszy dzień września. Razem z wami wracamy dzisiaj w te popołudnie do domów, a po godzinie 18 jeszcze dzisiaj popołudniowa rozmowa, która będzie nas wprowadzała w ten rozpoczęty właśnie rok szkolny. Będzie z nami po godzinie 18 zachodniopomorski kurator oświaty, ale jeszcze przed 18 dużo informacji, między innymi o pewnej niezwykłej, smacznej wystawie. Będą także wiadomości sportowe.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Wrzesień w Złotej Sali Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Przed oficjalną inauguracją nowego sezonu symfonicznego pod koniec września na melomanów czeka seria widowisk plenerowych, koncertów muzyki kameralnej oraz występy gościnne. W piątek finałowy koncert symfoniczny młodych muzyków z całego świata. W niedzielę filharmonicy na skwerze Waleriana Pawłowskiego dadzą tradycyjny plenerowy koncert kameralny. Stanisław Słowiński, legenda Paganiniego, wystąpi 20 września. To wirtuozerskie połączenie skrzypiec i autorskich aranżacji. Jubileuszowy recital Mietka Szcześniaka, 40 lat na scenie, będzie 24 września. W ostatnim tygodniu miesiąca jeszcze wspólne brzmienia. Chór Politechniki Morskiej i Happy Sad Projekt, połączenie churalnej muzyki z polskim rockiem, a także męskie brzmienia, wyjątkowy projekt wokalno-instrumentalny. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. W niedzielę na plaży odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru będą biegi na 5 i 10 kilometrów, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking i biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie dzień nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na stronie biegneptuna.pl. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na starcie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To była Ania Wyszkoni w Radiu Super FM. Historia piekarni i jej właścicieli, państwa Ryczyńskich, to opowieść o wyjątkowych rzemieślnikach, którzy piekli chleb według własnej receptury, a po który stały długie kolejki przed lokalem na ulicy Rajskiego w Szczecinie. Ta historia dobiegła końca wraz z ich przejściem na emeryturę, ale czworo twórców ze Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego postanowiło stworzyć pewną niezwykłą wystawę i utrwalić ich pracę. Efekt to wystawa, którą można oglądać w Galerii Prezydenckiej, czyli w Urzędzie Miasta w Szczecinie.
1: Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne, wystawa czterech autorów w ramach właśnie STF-u. Wystawa i w czerni i bieli, i w kolorze, wystawa trochę fotoreporterska, chociaż raczej powiedziałbym reportażowa niż w sensu stricte dokumentalna. Agnieszka Janucka-Popiołek, jak teraz, kiedy oglądacie tę wystawę już gotową, powieszoną, bo to zawsze nieco inne wrażenie jest, jakbyś skomentowała?
2: To znaczy, wystawa jest właśnie takim dokumentem, takim reportażem trochę, wspomnieniem też. Dużo osób już tu chodziło, oglądało i mówiło, że pachnie chlebem. Więc no, ona jest też takim pokłonem trochę dla państwa Ryczyńskich, dla piekarni, która działała długo u nas na Rajskiego.
1: Fotografia, no wydawałoby się tylko zwykły dwuwymiarowy kawałek fotograficznego papieru, ta wydrukowana oczywiście, ale no raz, że graficznie powinna być trójwymiarowa, a dwa, że w waszym przypadku no to trzeba by było oddać to, czego w zasadzie się nie uda, czyli też zapach tej piekarni.
2: Tak, dokładnie, ale myślę, że jak się patrzy na zdjęcia, to można sobie poczuć i przypomnieć, jak to było, albo jeszcze żółwika przybić ze zdjęciem, myśląc o panu Andrzeju.
1: A łatwiej było właśnie robić te zdjęcia, czując ten wypiekany chleb?
2: Nie było łatwiej, właśnie, bo widzieliśmy, że ta piekarnia zaraz się zamyka i że to już jest koniec, że to są ostatnie chwile, nie? Także z takim emocjonalnym podejściem myślę, że fotografowie podeszli do tego.
1: Patrząc już na kwestie czysto techniczne, że to nie była łatwa sprawa, bo w takiej piekarni to jest po prostu bardzo ciemno zazwyczaj, a jak fotografia to raczej nie lubi światła. Zastanawiałem się, czy używaliście fleszy, czy światło zastane. Jeżeli światło zastane, no to techniczne problemy pewnie były.
2: Tak, bardzo małe pomieszczenia, bardzo wąskie, bardzo ciemne, ale radzili mieliśmy sobie bez fleszy, wysokie ISO, takie światło zastane. No, myślę, że okej, to wyszło, nie?
1: Państwo Ryczyńscy ze mną, pan Andrzej, pani Ewa, jak oglądacie tę wystawę, to jak? Oddaje tę waszą przestrzeń, czy nie?
3: I jeszcze tak szczerze, specjalnie nie byliśmy na zdjęciach, żeby to dopiero przeżyć razem ze wszystkimi, jak wejdziemy. Tu dostaliśmy folderek ze zdjęciami. Faktycznie łezka się kręci i coś w sercu tak jednak daje. To zatrzymane chwile tego miejsca, tych dawnych chwil, dawnych, niedawnych, ale no to nasze życie, wspólne życie, nie? Połączone właściwie. Więcej czasu żeśmy spędzali w piekarni niż razem w domu. Nieraz żona mówiła, że w domu tobie nie ma gościem jestem.
1: Bardzo przeszkadzali, jak robili te zdjęcia, czy dało się z nimi wytrzymać, ponieważ
2: dało się wytrzymać.
3: Spokojnie. No. Zawsze to miłe, jak ktoś stara się zatrzymać w czasie te nasze życie, uwiecznić i później gdzieś jeszcze pokazać, że nie to, że pójdzie gdzieś w kąt, zginie i przepadnie. Miłe. Człowiek lubi, my mamy dużo jakichś tam kartoników czy albumów właśnie ze zdjęciami i takie przeglądanie tego, nie w komputerze, tylko właśnie tego papierku przekładasz tam, łezka się kręci.

0: za tym segmentem popołudniowych programów Radio Super FM przyznaję szczerze, że bardzo, ale to bardzo tęskniłem, bo taką już mamy delikatną tradycję, że w magazynie Ale to był dzień zawsze po godzinie 17:30-17:40 jest Piotr Jarząbek i taki sportowy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. Dzisiaj będzie o Pogoni Szczecin, która, co tu dużo mówić, no zaczyna sezon jesienny uszczuplona w składzie. Piotr wie o tym wszystko i teraz już posłuchacie jego relacji.
1: Dwóch piłkarzy do końca tego roku kalendarzowego nie zobaczymy już w barwach Pogoni Szczecin. Jeden z zespołem pożegnał się całkowicie, drugi na zasadzie wypożyczenia udał się do Szwecji. Pierwszy odchodzący gracz, ten, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, to napastnik Karol Angielski. Ekstraklasy w naszych barwach nie zawojował, zanotował 11 występów, w nich strzelił zaledwie jedną bramkę. Angielski do Pogoni przychodził jako napastnik, który na swoim koncie miał kilka dobrych sezonów w Radomiaku Radom, potem odwiedził Turcję, Grecję i Cypr. W żadnym z tych krajów jednak zbyt dobrze nie grał. Potem przyjechał do Pogoni, tutaj jak już ustaliliśmy, też nie było kolorowo, a teraz ma okazję podobnie zagrać w lidze cypryjskiej, bo dowiedzieliśmy się, że Angielski podpisał kontrakt z zespołem Nea Salamina Famagusta. Nie on jeden odchodzi z Pogoni, bo na wypożyczenie do szwedzkiego Beka Haken udał się Duńczyk Mats Agger. Skrzydłowego do Szczecina ściągnął na początku roku jego rodak, trener Tomasz Tomasberg. Teraz jednak szkoleniowcem Pogoni jest Oskar Garcia, u którego Agger prawie w ogóle nie łapał minut. W tym sezonie tylko raz pojawił się na murawie w meczu pierwszej kolegi Ekstraklasy z Legią Warszawa. Wtedy wszedł z ławki rezerwowych. Łącznie w barwach Pogoni wystąpił 13 razy, podobnie jak Angielski, tylko raz wpisywał się na listę strzelców. Teraz będzie miał szansę na grę pod okiem byłego trenera portowców, bo za drużynę Beka Haken odpowiedzialny jest Jens Gustafsson, który Pogoń prowadził kilka lat temu. Jak ten duet się sprawdzi, no to na pewno będziemy śledzić, bo Agger do Szczecina powinien wrócić na początku stycznia.
0: Jak padło słowo Famagusta, to ja się trochę ożywiłem, dlatego że to jest Cypra. Ja miałem okazję być na Cyprze na urlopie i tam Famagustę też zwiedzałem. Tam jest też takie zapomniane miasto w Famaguście. Mam nadzieję, że tam nasz piłkarz nie trafi. To była relacja Piotra Jarząbka, informacje sportowe w Radiu Super FM, a do 18 tylko 9 minut.

0: To był dzień.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Super FM trwa, 18 już za minutę, a jeszcze, no już nie w tej godzinie, ale w kolejnej, po godzinie 18 popołudniowa rozmowa, zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński będzie razem z nami. Zapraszam dzisiaj także po godzinie 22, ale to był dzień finał dnia, czyli takie krótkie, kilkominutowe podsumowanie wszystkiego, czym dziś żyło nasze miasto. A jak słyszeliście, tych wydarzeń było całkiem sporo, zresztą to jest intensywne wejście w nowy miesiąc.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało. I taniej się stało.
0: I po reklamie.
10: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
11: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
12: Będą zabierane.
13: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
11: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy. Diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
14: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
15: Ale teraz będą zabierane.
16: Duże oczy?
17: Nie, nie oddajemy smartfonów.
18: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
19: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
16: To będzie wyzwanie?
19: No, może być.
11: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
20: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
11: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
21: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
11: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona. i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę. Mówi Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka.
12: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, Sadownicy. Z czym to się kojarzy? Jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo?
11: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
7: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Pierwsze szkolne dzwonki już zadzwoniły, dzisiaj tylko tak teoretycznie, bo przecież rozpoczęcie roku szkolnego to są uroczyste apele, a od jutra już uczniowie normalnie w szkolnych ławkach na zajęciach lekcyjnych. Jaki to będzie rok szkolny, jakie są oczekiwania ze strony Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty i jakie nowości, a jest ich przecież całkiem sporo, są istotne dla rodziców i dla uczniów. Paweł Walczyński, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, razem ze mną w studiu w popołudniowej rozmowie Radio Super FM.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie kuratorze, już te wszystkie oficjalne uroczystości za nami. Jak już mówiłem, lekcje zaczynają się od jutra. Jest chyba trochę więcej stresu na początku tego roku szkolnego, bowiem jest kilka dyskutowanych głośno zmian, które chyba trzeba będzie dość dobrze przypilnować.
14: Przypilnować może tak, ale też odczarować bym powiedział. Dlatego, że narosło trochę mitów na temat zmian, które czekają szkołę. Ale szanowny panie redaktorze, te zmiany są już od dłuższego czasu komunikowane. Dyrektorzy szkół i nauczyciele są moim zdaniem dobrze przygotowywani do tych zmian, a więc nie powinno być jakichś większych problemów z wdrożeniem tych zmian. One nie są robione w sposób jakiś rewolucyjny, tylko powiedziałbym ewolucyjny.
1: No właśnie, znaczy zastanawiam się, jaka powinna być gradacja, bo te takie najbardziej medialne zmiany, jest oczywiście edukacja zdrowotna, to są smartfony w szkołach i to są zmiany w żywieniu dzieciaków. Więc ja bym nie potrafił tutaj postawić pewnych znaków równości, jestem ciekawy, jak pan kurator by tą gradację nam ułożył.
14: Myślę, że to jest dosyć proste. Przede wszystkim wchodzi zmiana, która nazywa się reforma Compass Jutta, reforma 26. Ta reforma nie wchodzi jednocześnie do wszystkich oddziałów, do wszystkich klas. Wchodzi do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy czwartej szkoły podstawowej i do przedszkoli. A więc tutaj nauczyciele, dyrektorzy spokojnie mogą te zmiany wprowadzać, a dopiero za rok wejdzie do szkół ponadpodstawowych. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Zmienia się kilka przy okazji przedmiotów, jak w klasach 4-6 będzie przyroda, będą zajęcia praktyczno-techniczne, tak jak zresztą kiedyś, podobny przedmiot. I jest edukacja zdrowotna przedmiotem obowiązkowym. To są te zmiany. Zmiana również następuje w sposobie użytkowania telefonów komórkowych i uważam, że bardzo dobra zmiana, jeżeli chodzi o żywienie w stołówkach szkolnych, w sklepikach szkolnych, tam też następują pewne zmiany.
1: Ale nie ma pan takiego wrażenia, że jeżeli dyskutujemy na przykład o zmianach w sklepikach czy w stołówkach, to znowu przed nawias, jako taki headline, wyciąga się pewien radykalizm, jak na przykład, nie wiem, mniejsza ilość jedzenia mięsa, albo ograniczenie cukru, czyli tylko gorzka czekolada, takie nagłówki czytałem wczoraj, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, i że trochę przez pryzmat znowu tych takich bardziej radykalnych elementów ocenia się całość zmian i ocenia się je dość negatywnie.
14: No właśnie, media szukają sensacji niestety i niepotrzebnie. Ja wczoraj oglądałem taki dokument, gdzie była mowa jednej z telewizji, że dzieci obecne mają szansę dużą żyć krócej niż ich rodzice ze względu właśnie na takie zagrożenia jak otyłość. Będzie więcej dzieci z nadwagą do 2030 roku niż niedożywionych na świecie. A więc to są problemy, które nas mocno dotykają i jakoś tego głośno nikt nie podnosi, że to w tym kierunku powinniśmy patrzeć. To żywienie jest bardzo spójne z tym, co do tej pory w szkole chcemy zrobić. Z edukacją zdrowotną, gdzie mówi się o prawidłowym odżywianiu, o aktywności fizycznej. To są te elementy, które mają zmienić nawyki naszego społeczeństwa.
1: Ja wiem, panie kuratorze, oczywiście to nie jest pana kompetencja, więc to jest raczej taki trend publicystyczny, ale czy też czytałem komentarze, że okej, w sklepiku szkolnym będzie tylko gorzka czekolada i kiełki, ale za to w Żabce naprzeciwko będzie można wziąć hot doga z sosem tysiąca wysp, dwie czekolady i jeszcze nie wiadomo co. Więc to jest tak, że rzeczywiście tworzymy szkołę jako tą przestrzeń, powiedzmy, przyjaźniejszą, ale tak naprawdę 100 metrów dalej już czekają zupełnie inne pokusy.
14: Ma pan częściowo rację, ale jak połączymy to z tym przedmiotem, na którym będzie mowa o zdrowym odżywianiu, jak się odżywiać i na co zwrócić uwagę na etykiecie, to młody człowiek jak będzie miał tą świadomość, to pójdzie do tej żabki, ale może zastanowi się, co w niej kupić. A więc staramy się podejść kompleksowo. Aktywnie, poruszaj się, popatrz, co jesz i co kupujesz i masz to na wyciągnięcie ręki, zdrową żywność w szkole, w stołówce szkolnej, w sklepiku i tak dalej. Jak to wszystko połączymy, to będzie, mam nadzieję, to spójne i młody człowiek zrozumie, na co zwrócić uwagę.
1: Ma pan obawę, że edukacja zdrowotna już w pierwszych dniach września zacznie budzić kontrowersje, bo wyobrażam sobie, że ta obowiązkowość, ale z wyłączeniem obowiązkowego tego trybu, powiedzmy, fizycznego, no może powodować, że jak pojawi się jakaś kontrowersja albo pojawi się jakiś element szerzej dyskutowany, to znowu edukacja zdrowotna wróci na tapet jako przedmiot, który będzie poddawany pod dyskusję jako kontrowersyjny.
14: Nie sądzę, żeby w tym momencie, w treściach obowiązkowych znalazły się jakieś kontrowersyjne elementy. Ten przedmiot znowu gdzieś podbijany jest przez media, polityków kompletnie niepotrzebnie. Nic nie ma ważniejszego od zdrowia. Znowu można powiedzieć, kręcimy się dzisiaj wokół jednego tematu, a więc te elementy związane ze zdrowiem psychicznym tam dodatkowo występują, o których wcześniej też gdzieś tam rozmawialiśmy. A właśnie zdrowe odżywianie, higiena cyfrowa, kolejny bardzo ważny element. Dlaczego mamy problemy z żywieniem? Patrzymy w ekran i zajadamy jakieś chrupki, orzeszki i tak dalej. A więc te wszystkie elementy znowu się w jednym, obracamy się ciągle w jednym jakimś kręgu zamkniętym. I tam nic nie ma oprócz tego, można to jednym zdaniem skwitować, że zdrowie jest najważniejsze.
1: Panie kuratorze, da się prowadzić szkołę bez smartfonów, bo oczywiście założenia są pozytywne, ale teraz się zastanawiam, jak to będzie w praktyce wyglądało. Czy to jest tak, że dzieciakom te telefony będą, nie wiem, zabierane, czy nie. Nauczyciele na dyżurach będą mówili: ej, ty Antoś, ty masz telefon, proszę telefon schować.
14: Nie udawajmy, że technologii nie ma w szkole, bo jest. I na coraz wyższym poziomie wiele sprzętów komputerowych, laptopów, tabletów i tak dalej. I ten telefon jest jednym z elementów. I on może być używany, jeżeli na przykład na lekcji jest taka potrzeba i zezwoli na to nauczyciel. Może być używany ze względów zdrowotnych, bo ktoś potrzebuje jakąś aplikację, nie wiem, cukrzycy na przykład. Natomiast reguluje, jak używany będzie ten telefon, przepis wewnętrzny szkoły, a więc statut. I nikt nie mówi o zabieraniu telefonów, nikt nie mówi, że do szkoły nie będzie można przynosić telefonu, tylko umawiamy się na coś konkretnego. Nie używamy tego telefonu na lekcji, na przerwie, w innych miejscach, gdzie odbywają się zajęcia, tylko za zgodą i w jakichś wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela i w wyjątkowych sytuacjach. Szkoły takie dzisiaj już funkcjonują i nie ma z tym większego problemu.
1: Czy zastanawiam się, jak wyglądać będzie egzekwowanie tych zmian, bo myślę, że wśród rodziców jest raczej zgoda, że ten kierunek jest dobry, ale wyobrażam sobie, że teoria a praktyka, teoria a kontrola, teoria a egzekwowanie może być momentami dość trudne. Czy to nie jest przepis teoretyczny?
14: To może na początku gdzieś tam młodzież będzie próbowała, ale młodzież też się uczy, nabiera pewnych nawyków właśnie i jakby zaczyna zapominać o tych komórkach, że w szkole że ma go choćby w kieszeni czy w tornistrze. Są oczywiście regulacje w statucie szkoły, kary różnego rodzaju stosowane zgodnie ze statutem, elementy wychowawcze stosowane przez nauczycieli i to pewnie będzie egzekwowane. Natomiast ja liczę na to, że z czasem uczniowie się przyzwyczają do takiego systemu.
1: Panie kuratorze, jakie wyzwanie edukacyjne pan stawia szczecińskiej edukacji, bo o tym głównie pana dzisiaj dopytuje, właśnie na rok szkolny 2026-2027. Czego chciałby pan, żeby w edukacji szczecińskiej było więcej?
14: Ja bym chciał, żeby nasza edukacja na Pomorzu Zachodnim, zresztą w całej Polsce jest podobnie, ja bym chciał, żeby po prostu nauczyciele mieli motywację do działania. Żeby właśnie mieli chęci do tworzenia, do takiej pasji na co dzień, żeby odczuwali satysfakcję z każdego dnia. To się wtedy przekłada równocześnie na pracę uczniów. Zadowolony, szczęśliwy nauczyciel, taki, który cieszy się tą pracą, widać, że ma pasję, że ma zamiłowanie do tej pracy, to na pewno pomoże nam w zmianach w szkole i na pewno i tym samym uczniowie będą się czuć lepiej w szkole.
1: No właśnie się zastanawiam, czy taki zmotywowany nauczyciel to jest lepiej opłacany nauczyciel, czy to jest nauczyciel, który funkcjonuje i niech mnie pan wyprowadzi teraz błędu, nie wiem, w bardziej przyjaznym środowisku. Co wpływa na ten dobrostan nauczycielski?
14: Wiele elementów. No, środowisko nauczycielskie można powiedzieć, że przez wiele lat nie było doceniane. że gdzieś tam no, nie najlepiej mówiło się o roli nauczyciela w szkole, że trochę było podważany autorytet nauczycielski. I wróćmy do tego, że nauczyciel to bardzo ważna funkcja w społeczeństwie, wychowują naszych najmłodszych, nasze pociechy, zadbajmy o to, żeby mieli odpowiednie warunki do pracy. Kuratorium, ministerstwo stara się to robić. Wynagrodzenie to jeden z elementów, bardzo ważny, oczywiście, że tak, ale jakby cała też ta otoczka funkcjonowania nauczyciela i prestiż zawodu jest bardzo ważny.
1: Bardzo dziękuję panie kuratorze za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj pierwszy dzień roku szkolnego. Dzieciaki od jutra już zaczynają lekcje. Oby to był dla nich dobry rok szkolny. Jak słyszeliśmy przed momentem, tych zmian trochę jest, aczkolwiek pewnie im bardziej w rok szkolny, tym będziemy mogli więcej o tych zmianach mówić w kontekście już nie zapowiedzi, a tyle czy one się sprawdzają i czy teoria idzie w parze z praktyką. Ja się chyba najbardziej te smartfony obawiam, że wydaje mi się, że dorośli nie doceniają przyzwyczajenia młodych ludzi do technologii.
14: Zobaczymy, ale myślę, że będzie dobrze. Udanego roku szkolnego wszystkim życzę.
1: Tak jest. My się, panie kuratorze, pewnie spotkamy za kilka tygodni i będziemy to weryfikować. Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty, we wtorek był razem z nami. Bardzo dziękuję.
14: Dziękuję bardzo.
1: I zapowiadam poranną rozmowę na jutro na godzinę 8:03. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, będzie razem z nami.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Do transferu doszło kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego, po tym jak Barca nie zdołała pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii za Jesusa mieli według mediów zapłacić około 10 milionów euro. Przed sezonem z Dumy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Zostajemy przy piłce nożnej. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Magda Linet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, za to po pierwszym meczu odpadła Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
8: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Shi Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalena z Brytyjką Francesco Jones.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
9: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: I po reklamie.
2: Jest 19. Wiadomości Super FM.
3: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
4: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
4: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
3: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
6: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
3: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
7: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
8: A ty?
7: Matematyka i chemia.
8: Jakie są widełki?
7: No, ja znam od 50 zł do 200.
8: To chyba dużo 200.
7: Bardzo.
9: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
7: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
3: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto, przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw Starego Kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
10: Mimo, że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
9: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
11: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
9: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
11: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
9: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta España. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września w Granadzie.
12: Dobry wieczór.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
4: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
3: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
5: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
3: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
6: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy to jest 240 zł zaokrąglając.
3: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jänschwalde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
3: Mecze Polek najwcześniej około 10:30 wieczorem.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie. Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Związek na odległość niewielką w Teatrze Polskim w Szczecinie to przewrotna komedia małżeńska zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia rozpoczyna się od zabiegu botoksu, który staje się początkiem niezwykłej podróży przez wspomnienia, wyobrażenia i kulturowe wzorce kobiecości. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, o prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. Premiera 10 września. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. 6 września na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru są biegi na 5 i 10 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie czas nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
4: Dobry wieczór, tu Super FM. Super.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem. Wchodzą surowsze przepisy, nie tylko symboliczny głaz. Berlin zapowiada budowę pomnika polskich ofiar wojny. Koniec podziemnego strajku w kopalni Wujek.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbliża się duża zmiana przepisów dla młodych kierowców. 3 września zostaną oni objęci 2- lub 3-letnim okresem próbnym. To oznacza większe ograniczenia. Młodych kierowców będzie też obowiązywać bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
4: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych. Po prostu będą cofnięte uprawnienia.
3: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Władze Berlina oświadczyły, że w miejsce tymczasowego chcą zbudować stały pomnik Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych przemawiał burmistrz Berlina. Przypomniał, że to ze stolicy Niemiec wyszły rozkazy mordów milionów ludzi w Polsce. Obecnie formę pomnika pełni kamienny głaz leżący 300 metrów od niemieckiego parlamentu. Zaczął się nowy rok szkolny, po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal zostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
5: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
3: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali za to, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą być zaangażowane firmy zewnętrzne. Koniec wakacji w Zakopanem to dla wielu osób obowiązkowa wizyta na Krupówkach. Dopiero po zakupie oscypków i pamiątek można z poczuciem spełnienia wracać do domu. Mówili o tym naszemu reporterowi ostatni wyjeżdżający ze stolicy Podhala turyści.
6: Kończycie wakacje, zaczynacie?
7: Kończymy dzisiaj.
6: Jak było?
7: My uwielbiam góry. Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
8: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
6: Podobało się, dziewczyny?
9: Tak, bardzo fajnie było.
6: Do szkoły trzeba iść, co?
9: Tak, niestety trzeba.
8: A to niechętnie.
6: Góry, ale Krupówki. Też muszą być.
7: A to tak już, żeby tradycji stało się zadość.
3: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego zjeżdżają studenci i seniorzy. Sport. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Rosyjskie sabotaże nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy, deklaruje Unia. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy, a Prawo i Sprawiedliwość planuje podnieść państwową dopłatę do wyprawki szkolnej.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii Europejskiej. Mówi Kaja Kallas. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Dziś niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku, a dziś w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
3: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
1: MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
4: O ile tankujemy dzisiaj?
5: 8,39.
4: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
5: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
6: Za stówkę!
4: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
6: Bardzo drogo.
1: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. Popularne słodziki mogą mieć długotrwały wpływ na organizm. Naukowcy z Chile wykazali w badaniach na myszach, że sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy oraz aktywność niektórych genów. Część tych zmian była widoczna także u kolejnych pokoleń zwierząt, które nigdy nie spożywały słodzików. Badacze podkreślają jednak, że wyników nie można jeszcze bezpośrednio przenosić na ludzi i potrzebne są dalsze analizy.
2: Ale to był dzień.
7: No to słuchajcie, możemy odetchnąć z ulgą. Pierwszy dzień września już za nami. Michał Kaczmarek, witam was ponownie. To jest magazyn Ale to był dzień. Finał dnia. I pierwszy dzień września to jest zawsze taki dzień, który dostarcza nam całkiem sporo emocji. A w tym roku to były emocje skumulowane. I tak się zastanawiałem, co było ważniejszym wydarzeniem. To, że dziś jest pierwszy dzień roku szkolnego, czy to, że skończył się program Ceny paliw niżej. Chyba zaryzykowałbym tezę, że to jednak ceny paliw nas trochę mocniej emocjonowały. A to dlatego, że rozpoczęcie roku szkolnego jest zawsze na początku września. A jednak skok o złotówce na cenie litra paliwa to sprawa dość niecodzienna. Tak się stało, bo rządowa zapora finansowa przestała obowiązywać. No i ceny paliw ze względu na trwający konflikt na Bliskim Wschodzie znowu poszybowały do góry. Wczoraj wieczorem na wielu stacjach paliw w Szczecinie były korki i to potężne. Dzisiaj już kierowców nie było tak wielu, a ci co tankowali, co tu dużo mówić, no zbyt entuzjastyczni i zbyt radośni nie byli, widząc ceny na pylonach.
8: Ceny paliwa są horrendalnie drogie i kwoty porażają i zwalają z nóg. No, mamy nadzieję, że to jak najszybciej się skończy i te ceny spadną.
9: Jak pan dzisiaj zareagował na ceny paliw?
10: Bez komentarza.
7: Jak to mówią, płacz i płać. No co tu dużo mówić, no trzeba czymś te samochody tankować. Niestety wiele wskazuje na to, że ceny w najbliższym czasie nie spadną. Rozpoczęcie roku szkolnego również dzisiaj za nami. Pierwsze szkolne dzwonki rozbrzmią już jutro rano. Uczniowie do szkół wracają i tak jak kierowcy nie są entuzjastyczni, bo muszą płacić więcej za paliwo, to już słyszeliście, tak uczniowie dzisiaj na rozpoczęcie roku szkolnego też jacyś tacy niemrawi, nie wiem dlaczego.
9: Dzień dobry, jak tam nastroje przed rozpoczęciem roku?
11: Źle.
9: Dlaczego?
11: No bo nie lubię szkoły.
9: W ogóle nie stęskniony?
11: Nie.
9: I jak nastroje?
12: Słabo. Niewyspany jestem.
13: Daj spokój, nie.
9: No. A co, ale nie stęskniliście się w ogóle?
12: Niezbyt, tak szczerze.
9: Stęskniona za szkołą?
11: Nie za bardzo.
7: A to będzie rok szkolny, który trochę zmieni rozmaitych rzeczy. Kwestia edukacji zdrowotnej, kwestia posiłków w szkołach, czy kwestia zakazu smartfonów. Sporo tych zmian, o nich rozmawialiśmy w popołudniowej rozmowie Radio Super FM z zachodniopomorskim kuratorem oświaty Pawłem Palczyńskim.
14: Nikt nie mówi o zabieraniu telefonów, nikt nie mówi, że do szkoły nie będzie można przynosić telefonu, tylko umawiamy się na coś konkretnego. Nie używamy tego telefonu na lekcji, na przerwie, w innych miejscach, gdzie odbywają się zajęcia, tylko za zgodą i w jakichś wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela i w wyjątkowych sytuacjach. Szkoły takie dzisiaj już funkcjonują i nie ma z tym większego problemu. To może na początku gdzieś tam młodzież będzie próbowała, ale młodzież też się uczy, nabiera pewnych nawyków właśnie i jakby zaczyna zapominać o tych komórkach, że w szkole że ma go choćby w kieszeni czy w tornistrze.
7: Pierwszy dzień września to był również ważny dzień pod kątem komunikacyjnym. Od dziś otwarte dla ruchu jest Aleja Powstańców Wielkopolskich. Tramwajem można przejechać od pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo. Zgodnie ze wcześniejszymi planami ponownie przejezdny dla ruchu tramwajowego jest odcinek od placu Szyrockiego do samych Pomorzan. Najnowsze zmiany dla pasażerów oznaczają powrót linii 11 i 12, a linia 4 zostaje zawieszona. Inna wiadomość jest taka, że częściowo tramwaje niskopodłogowe pierwszy raz historycznie od września zaczynają jeździć przez Wrocław i Golęcino. Dotychczas trzeba było się wręcz wspinać do tramwajów. Teraz została dokonana zmiana, która przez wielu mieszkańców była zmianą bardzo oczekiwaną. I na koniec naszego podsumowania dnia kilka informacji sportowych. Piotr Jarząbek o odejściach z Pogoni Szczecin.
9: Pierwszy odchodzący gracz, ten, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, to napastnik Karol Angielski. Ekstraklasy w naszych barwach nie zawojował, zanotował 11 występów, w nich strzelił zaledwie jedną bramkę. Angielski do Pogoni przychodził jako napastnik, który na swoim koncie miał kilka dobrych sezonów w Radomiaku Radom, potem odwiedził Turcję, Grecję i Cypr. W żadnym z tych krajów jednak zbyt dobrze nie grał. Potem przyjechał do Pogoni, tutaj jak już ustaliliśmy, też nie było kolorowo, a teraz ma okazję podobnie zagrać w lidze cypryjskiej, bo dowiedzieliśmy się, że Angielski podpisał kontrakt z zespołem Nea Salamina Famagusta.
7: I kiedy usłyszałem słowo Famagusta, to przypomniały mi się wakacje tegoroczne na Cyprze. Ja tam byłem i teraz się tam wybiera, proszę bardzo, Karol Angielski. Życzymy mu powodzenia, miejmy nadzieję, że uda mu się tam podbić Cypr, bo Famagusta, poza tym, że jest piękna, to jest słynna także jako opustoszałe miasto po agresji tureckiej 5 dekad temu, więc miejmy nadzieję, że on będzie mieć raczej lepsze wspomnienia niż ówcześni mieszkańcy. Ale to był dzień podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, dziękuję wam, że byliście z nami i zapraszam na jutro po godzinie 8 rano. Piotr Trzystek, prezydent Szczecina, będzie razem z nami. Ale